zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i jak zwykle o tej porze zapraszam na weekend z Radiem Złote Przeboje, weekend z programem Tydzień w Wałbrzychu, więc będziemy sprawdzać, co ostatnio ważnego, co ciekawego działo się w mieście i regionie. W tej godzinie z mikrofonem Radia Złote Przeboje odwiedzimy nową siedzibę wałbrzyskiego schroniska dla zwierząt.
2: Zwierzęta bytują w boksach, mniejszych lub większych, boksach ogrzewanych, ale z tych boksów każde zwierzę, zarówno psy, jak i koty, mogą wyjść na tak zwaną część zewnętrzną, zagrodzoną, odpowiednio oczywiście zabezpieczoną, i mogą sobie korzystać z tych uroków bytowania na zewnątrz.
1: Dobre wiadomości dla miłośników sportu, bo będzie troszkę o inwestycjach, będzie troszkę o remontach i zmianach w mieście, właśnie w infrastrukturze sportowej.
3: Wałbrzych dostanie 2,5 miliona złotych rządowego dofinansowania na budowę pełnowymiarowego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią.
1: O rowerach też porozmawiamy, a dokładnie o nowych trasach rowerowych, które powstaną w regionie. Inwestuje w tę infrastrukturę z kolei gmina Kamienna Góra, co oznacza, że przed nami otwarcie kolejnych odcinków cyklostrady dolnośląskiej.
4: Zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego.
1: No, o szczegółach w dalszej części naszego magazynu opowie Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. A zaczynamy od wizyty w miejscu, które dziś można z czystym sumieniem nazwać oazą dla zwierząt. W nowym schronisku spotkałem się z jego kierownikiem Michałem Niewiadomskim.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Przekroczyłem z dużą radością próg nowej siedziby i aż na usta cisnęły mi się słowa, które padły w filmie Kogel Mogel, po tym jak bohaterka wchodzi do pomieszczenia i mówi: Marian, tu jest jakby luksusowo. I luksusowo też troszkę jest tutaj w porównaniu do poprzedniego miejsca, które Państwo zapewne sentymentem darzycie, ale jednak różnica jakości warunków jest duża.
2: Przeskok jest cywilizacyjny tak naprawdę. Tu warto przypomnieć, tak, no koszty inwestycji, gdzie się znajdujemy, to jest około 15 milionów złotych, z czego ogromne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Projektując to schronisko kilka lat temu, tutaj jakby gmina, my, projektant, przyjęliśmy założenie, że no nie chcemy postawić czegoś, co będzie nowe, ale bardzo tanie i tak naprawdę trochę może odstręczające, a i też może sprawiające w przyszłości jakieś problemy. Przyjęliśmy założenie, że no ma być to też obiekt, który ma się wpisywać w taką szerszy projekt rewitalizacji Wałbrzycha, a więc projekt, który będzie też można pokazać, pochwalić się, będzie w jakiś sposób reprezentatywny. Stąd też to wrażenie tej właśnie ekskluzywności, luksusowości. Przede wszystkim no, mamy tutaj jakby pomieszczenia, które są w całości, wszystkie pomieszczenia są w całości ogrzewane dla zwierząt, jak i dla pracowników. Jesteśmy teraz, tutaj znajdujemy się na budynku administracyjno-socjalnym, gdzie mamy już profesjonalnie przygotowane kuchnie dla pracowników, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe, toalety, także dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
1: Czyli komfort pracy wzrósł, jednym słowem.
2: Bardzo wzrósł, no bo tam na starej lokalizacji to różnie z tym było, ale też i komfort bytowania dla zwierząt, bo właśnie przyszliśmy do pomieszczeń dla kotów, jeszcze na chwilę obecną pomieszczenia puste, bo sezon na koty jeszcze się nie zaczął dla nas w schronisku, ale tak jak tutaj widzimy, przynajmniej my tutaj z panem redaktorem, no są to pomieszczenia w formie takich boksów z możliwością przejścia, ogrzewanych boksów, z możliwością przejścia na część zewnętrzną. I tak właśnie jest zaprojektowane schronisko, że zwierzęta bytują w boksach, mniejszych lub większych, boksach ogrzewanych, takich, gdzie możemy nawet w trakcie siarczystej zimy utrzymać spokojnie temperaturę kilkunastu stopni Celsjusza, ale z tych boksów każde zwierzę, zarówno psy, jak i koty, mogą wyjść na tak zwaną część zewnętrzną, zagrodzoną, odpowiednio oczywiście zabezpieczoną, i mogą sobie korzystać z tych uroków bytowania na zewnątrz, ze słońca. No tu przede wszystkim mamy na myśli oczywiście te miesiące ciepłe, aczkolwiek już doświadczenie pokazuje, że w trakcie zimy niektóre psy, pomimo naszych usilnych, że tak powiem, prób tego, żeby jednak nie przechodziły, to usilnie na zewnątrz wychodziły i wybierały tą część chłodną zamiast tą część ciepłą. Ogrzewanie oczywiście, tutaj słychać niedaleko nas ogrzewanie, oczywiście już pełni ekologiczne, pompy ciepła, więc nie mamy tutaj jakichś spalania spalania jakichś paliw, więc wszystko tak stworzone na miarę XXI wieku.
1: Czyli to jest miejsce dla kociaków tylko, czy dla psów też?
2: To jest miejsce dla kociaków i widać to też po tym, że boksy są stosunkowo nieduże. Za chwilę przejdziemy sobie na część dla psów. Te boksy dla psów są 2-3 razy większe, no bo jednak gabarytowo te psiaki są inaczej jakby tutaj skonstruowane, ale zaraz przejdziemy, będziemy opowiadać o następnych częściach.
1: Drapaki są na ścianach, widzę, to już jednoznacznie sugeruje, dla kogo to miejsce jest przygotowane. Ile takich kotów tutaj będzie mogło przebywać sumarycznie?
2: Jesteśmy przygotowani spokojnie, żeby zabezpieczyć bez jakiegoś dużego, powiedzmy, przepełnienia około 80 do 100 kotów. I to nie są wcale takie liczby małe, bo w okresie, kiedy koty trafiają do schroniska, czyli przede wszystkim czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no my jednorazowo potrafimy mieć po 40, 50, 60 kotów. To jest też okres, kiedy właśnie wtedy akurat ludzie trochę mniej są zainteresowani adopcjami, więc jakby tutaj projektując, tworząc to, przyjęliśmy założenie, że musimy być przygotowani na to, że tych kotów może być więcej. I rzeczywiście statystyka roku 2025 pokazuje, że wbrew pozorom kotów do schroniska trafia więcej niż psów. I jest to problem, z którym, myślę, będziemy się borykać poważniej niż z psami, o których się dużo mówi medialnie i o których się pamięta i znakowania, chipowania i tak dalej, a o kotach troszeczkę się zapomina, a jest to też no, jednak spora grupa zwierząt żyjących jako zwierzęta półdzikie, wolne, bądź po prostu bezdomne. Więc tak, bo tutaj jesteśmy przygotowani, chodźmy dalej, przejdziemy sobie na część przygotowaną dla psów. Tutaj mijamy właśnie te wszystkie pomieszczenia dla pracowników ogrzewane, no więc pan redaktor wie, był na byłej lokalizacji, więc widzi, jak ogromny jest
1: zdecydowanie.
2: To przeskok. Aby dostać się do psów, musimy przejść sobie przez część centralną schroniska. Ona została tak zaprojektowana, aby tutaj było taka mała architektura, jak to się ładnie mówi, która jeszcze jest w trakcie montażu, bo nadal tutaj jednak odbywają się jeszcze drobne prace poprawkowe, tak, wykończeniowe. Przechodzimy koło wybiegów dla psów. Wybiegi dla psów muszą być w zgodzie z wymogami prawa. One teraz są bardziej skomasowane, bardziej scentralizowane w jednej części. I tutaj sobie rotacyjnie różne psiaki codziennie bytują, a za chwilę wejdziemy na główną halę dla psów. I tam myślę, że słuchacze usłyszą już
1: przedsmak mamy.
2: Jak to wygląda? Na psów, jak widać, słychać je, szczekają. Tutaj mamy 30 kilka boksów. Normalnie jest cicho, dopiero jak wchodzą ludzie, to się robi głośno. I tak jak opowiadałem, każde zwierzę ma możliwość wyjścia z części wewnętrznej na część zewnętrzną.
1: Tu warunki akustyczne
2: tak,
1: troszkę lepsze.
2: My, jeżeli chodzi o psy, jesteśmy tak w chwili obecnej zajęci w około, myślę, 3/5 naszej takiej przepustowości, więc tak by to już pokazuje, że no, tych psów jednak trochę jest w schronisku, tak? A możemy też spokojnie około 100 zwierząt, 100 psów zabezpieczyć. Teraz przeszliśmy do dużo spokojniejszej części, czyli sala konferencyjna. To jest coś, czym się chwalimy. To jest taka bolączka, tego nie było na starej lokalizacji. A jednak naszym celem statutowym, podobnie jak myślę chyba większości schronisk w Polsce, powinien być, musi być także ta edukacja, więc prowadzenie tych spotkań przede wszystkim z młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi, seniorami zainteresowanymi tą tematyką. I tutaj mamy właśnie taką salę konferencyjną, możemy zapraszać szkoły, możemy zapraszać tutaj przedszkola, tutaj robić prelekcje, tutaj pokazywać, bo bardzo, bardzo ważne, myślę, że to jest jeden z takich najważniejszych problemów bezdomności zwierząt w Polsce, jest to, żeby jednak edukować, że jeżeli nie czuję się na siłach, widzę jakieś problemy na horyzoncie, to po prostu nie biorę tego zwierzęcia, a jak już je wezmę, to nie traktuję tego zwierzęcia przedmiotowo, tylko podmiotowo, a tego bardzo, bardzo jednak brakuje w naszym społeczeństwie i to jest, myślę, podstawowy taki problem tej bezdomności. Sala konferencyjna jest, tutaj już kilka nawet spotkań się odbyło, co prawda dojazd do nowego schroniska w Wałbrzychu jest niestety utrudniony, bo tak jak wspominałem, schronisko wybudowane ze środków unijnych, środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale jesteśmy na terenie pogórniczym, bo w ciągu ulicy Beethovena kiedyś w Wałbrzychu funkcjonowały po prostu kopalnie węgla kamiennego i tutaj znacznie więcej się dzieje. Tu jest także budowana baza transportowa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych razem i z główną siedzibą, także ze środków tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i jest przebudowywana właśnie ulica Beethovena na całej swojej długości, także z tych środków, więc dojazd jest jeszcze przez chwilę utrudniony.
1: Jak planujemy, to trzeba uwzględnić czas podróży, czy też prędkość podróży w okolicach 20 km na godzinę max, no ale to taka mała uwaga, bo żeby mogło być lepiej, to przez chwilę musi być trochę gorzej.
2: Jest to szerszy projekt właśnie modernizacji, rewitalizacji całego rejonu Beethovena. Schronisko się ładnie w ten projekt także wpisało. Tutaj właśnie taki apel, jakby chciały nas odwiedzać szkoły, przedszkola, a na przykład nie mają swojego transportu, to także to trzeba wziąć pod uwagę, że jednak trzeba kawałek do nas podejść. Chodniki jeszcze nie są skończone, to jest pewnie kwestia miesiąca, dwóch, kiedy tak naprawdę ta ulica zostanie tak na tyle udrożniona, że będzie można naprawdę w 100% bezpiecznie się przemieszczać.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
1: Teraz krótka przerwa i wiadomości z miasta i regionu, a do tej radiowej podróży po nowej siedzibie schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu, do spotkania z Michałem Niewiadomskim, kierownikiem tej instytucji, wracamy za kilka chwil. A teraz w studiu Radia Złote Przeboje jest już Bogdan Widawka.
3: Witam, zaczynamy od projektu budowy boiska na koronie stadionu na Nowym Mieście. Wałbrzych dostanie 2,5 miliona złotych rządowego dofinansowania na budowę pełnowymiarowego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią. To projekt, który miasto zapowiadało już 5 lat temu. Inwestycja powstanie na koronie modernizowanego na Nowym Mieście stadionu. Dotacja pokryje do 50% kosztów realizacji tej inwestycji. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło w tym roku łącznie 700 milionów złotych na wsparcie inwestycji szkoleniowych w piłce nożnej. Kwota 300 milionów złotych trafi na budowę 120 pełnowymiarowych boisk w całym kraju. Inwestycja obejmie stworzenie oświetlenia, zaplecza szatniowego i infrastruktury parkingowej. Prace budowlane mają potrwać do przyszłego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończą się w tym samym czasie co opóźniony remont głównego obiektu tuż obok. Miasto budowę boiska w tym miejscu zapowiedziało 5 lat temu. Wtedy koncepcja zakładała też budowę tuż obok skateparku. Prezydent Wałbrzycha przekonuje, że projekt na ten obiekt też jest, a miasto będzie chciało go w przyszłości zrealizować. W ciągu ostatnich lat w ramach tej inwestycji ogrodzono jedynie za kilka milionów złotych cały teren, napisał o tym dziennik Wałbrzych.pl. Trwa budowa nowego budynku H specjalistycznego szpitala imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, realizowanego w nowoczesnej technologii modułowej. To jedna z najbardziej nowoczesnych inwestycji medycznych realizowanych obecnie w naszym regionie. Powstający budynek będzie służył najmłodszym pacjentom i pacjentom onkologicznym, zapewniając nowoczesne i komfortowe warunki leczenia. Pisał o tym szeroko wałbrzyszek.com. Co drugi sklep i zakład usługowy niewłaściwie podaje nam, klientom, ceny. To wynik akcji Inspekcji Handlowej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urzędnicy ukarali setki sklepów, ale też apelują do klientów, by zwracać uwagę na to podczas codziennych odwiedzin sklepów i zakładów usługowych. Więcej o tym nasza reporterka.
5: Inspektorzy sprawdzali duże sieciowe sklepy, ale też te mniejsze osiedlowe, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych, podobnie z zakładami usługowymi, fryzjerami, mechanikami. Wyniki są podobne, co druga placówka ma problem z właściwym podawaniem cen.
6: Braku informacji o cenie produktu lub usługi, braku cenników, a także niewłaściwego oznaczania promocji.
5: Jak mówi mi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwłaszcza chodzi o podanie najniższej ceny w ciągu 30 dni przed obniżką.
3: Relacjonowała Grażyna Wiatr. Większość przedsiębiorców poprawiła się podczas kontroli, ale blisko 1000 z nich nie uniknęło mandatów. Tłumy na ulicach, rozświetlone zabytki, industrialne przestrzenie tętniące muzyką i sekrety historii odkrywane pod osłoną nocy. Tegoroczna Noc Muzeum w Wałbrzychu przeszła do historii jako absolutnie rekordowa. Dużo miejsca temu wydarzeniu poświęca portal wałbrzych24.com. Są też zdjęcia. Kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, dziękuję za uwagę. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: I do naszego radiowego spaceru po nowej siedzibie Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt. Po tym miejscu oprowadza jego kierownik Michał Niewiadomski.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Coś, czym też się możemy pochwalić, bardzo fajna rzecz, to są drobne, niby drobne rzeczy, a nas bardzo cieszą, tak? Pan redaktor widzi pralki przemysłowe, dwie pralki przemysłowe, każda o załadunku 20 kg, dalej dwie suszarki przemysłowe. My jako schronisko zużywamy bardzo dużo. Kocy, posłań, no zwierzęta, psy i koty różnie zachowują tą swoją higienę, niektóre po prostu jej nie zachowują. Na starej lokalizacji, no praliśmy to wszystko w małych, zwykłych pralkach, te pralki no nie wytrzymywały po prostu takiego naporu, tak ciężkich rzeczy. Teraz mamy profesjonalny sprzęt, który sprawdza się idealnie, więc możemy te duże, ciężkie koce, legowiska na spokojnie przepierać, suszyć w suszarkach. No niby nic wielkiego, a jednak bardzo, bardzo, bardzo rzecz przydatna.
1: Różnica zauważalna gołym okiem, państwo tego nie widzicie, ale kształt pralki ma owszem, suszarki też, natomiast jest kilka razy większe po prostu.
2: Dokładnie tak, ludzie nadal nas pytają, czy my potrzebujemy, bo przecież na łokietka zbieraliśmy regularnie, koce, narzuty, pledy. Ludzie pytają, czy tego potrzebujemy. Owszem, potrzebujemy nadal, bo nie zawsze pewne rzeczy, nawet tutaj nie jesteśmy w stanie ich wyprać, no bo jeżeli coś jest bardzo mocno zabrudzone, czy wprost rozgryzione, bo niektóre psy czy koty no po prostu taki mają sposób spędzania wolnego czasu, czyli po prostu rozgryzają, roztrapują, wtedy oczywiście to wyrzucamy, nie? Więc nadal to zbieramy. Zbieramy także kołdry. Na łokietka ich raczej nie przyjmowaliśmy, bo po prostu nie było jak ich wybrać. Natomiast tutaj kołdry możemy przyjąć. Nadal jakby nie celujemy za bardzo w poduszki, bo tego po prostu nie dajemy, z tego żadnego pożytku dla nas nie ma.
1: Będzie więcej sprzątania tylko.
2: Będzie więcej sprzątania, no po prostu zostanie to rozgryzione, zostanie to gdzieś tam zdemolowane i oprócz takiego tradycyjnego przemycia podłogi, no to jeszcze trzeba wyzbierać. No oczywiście tutaj pan redaktor też widzi, wspominałem o tej ekologii, to jest bardzo ważny element tego projektu, pompy ciepła, ale także panele fotowoltaiczne, moc instalacji prawie 40 kW, 50 kW i rzeczywiście one produkują trochę tego prądu.
1: Czyli jesteście państwo samowystarczalni już.
2: No, takiego poziomu to jednak nie osiągniemy, aczkolwiek rzeczywiście może pojawić się, z czym pewno wiele posiadaczy paneli gdzieś ma pewien problem, może pojawić się sytuacja, że w okresie silnej pracy paneli no, produkcja będzie większa niż zużycie, mówiąc krótko, no bo tutaj jednak wiadomo, że przede wszystkim zużywamy więcej energii w okresach zimowych, wtedy kiedy pompy ciepło muszą pracować mocniej, wtedy z kolei panele produkują mniej. Mamy jakiś pomysł, gdzieś tam ciągle coś tutaj kombinujemy, jak to zrobić, żeby jednak tej energii jak najwięcej komasować u nas, a nie oddawać. No każdy, kto ma, wie, że lepiej jednak jest ta autokonsumpcja jest wskazana, tak? Najbardziej. No widać także przyrządy właściwie to są, nie przyrządy, to są akcesoria dla psów, a więc mostki aktywizacyjne, tunele aktywizacyjne, huśtawki. My to jeszcze montujemy. To jest także element tej inwestycji. Chodzi o to, żeby tutaj wyprowadzając psy na spacer, one mogły sobie także skorzystać z takiej formy zabawy, no, której na starej lokalizacji oczywiście nie było. Spacery odbywają się nadal, tak jak odbywały się na łokietka. Zapraszamy codziennie, także w soboty, w niedzielę, w godzinach otwarcia. Było jakieś takie trochę taki niepokój, konsternacja, czy tu będzie gdzie chodzić z tymi zwierzętami. No jak się okazuje, jest gdzie chodzić.
1: Kwestia kreatywności.
2: Mamy nawet takiego pana, tutaj wspomnę, jak pan redaktor podejdzie, pan Andrzej, taki nasz stały wolontariusz, który odwiedza nas codziennie. Już go nie ma, bo wrócił do domu na obiad, ale jak się przyjrzymy, to może będzie widać, pan Andrzej wytycza tu ścieżki, tam gdzieś na szczycie.
1: Ach, wydeptane.
2: Zawiesił flagę czerwoną.
1: Jest, powiewa. W oddali widać.
2: Ona właśnie tam jest specjalnie wytycza, którą trasą ma się udawać dalej, żeby te trasy tutaj jednak wydreptywać, nie?
1: Ale poziom nachylenia terenu taki mało zachęcający na początku. To już chyba dla wytrwałych opcji.
2: Pan Andrzej jest emerytem, od razu powiem, więc dla chętnego Nic trudnego. Natomiast nie, oczywiście ta ścieżka będzie wytyczona takim zygzakiem. Nie będziemy się wbijać, bo otaczają nas z jednej strony hałdy, tereny zrekultywowane, zalesione. Oczywiście nie będziemy tutaj szli tak centralnie, wprost, bo nachylenie jest ogromne. Będzie takim zygzakiem sobie ta trasa gdzieś tam przebiegać. Więc no, wszystkie trasy ktoś musiał kiedyś wydreptać, musiał gdzieś kiedyś stworzyć, przecież ich nie było. Więc takie to jest zadanie dla naszych tutaj wolontariuszy, którzy wyprowadzają nasze zwierzęta na spacery.
1: Ja nie jestem pewien, czy było nas słuchać w jednym z pomieszczeń, gdzie były psiaki, więc może powiedzmy, jak ten stan aktualnie na dziś wygląda, ile takich zwierzaków jest u was teraz?
2: No, chwilę obecnej może zaczniemy od kotów. Kotów, tak jak powiedziałem, to nie jest sezon na koty, on dopiero przed nami. W chwili obecnej kotów mamy na stanie około 10, można powiedzieć. 10, w tym kilka na domach tymczasowych.
1: Chciałoby, żeby tak zostało.
2: No, chcielibyśmy tak było, ale doświadczenie niestety statystyczne pokazuje, że ten okres jest przed nami i na pewno te koty będą trafiać. I tak jak powiedziałem wcześniej, dużo się mówi o tym w przypadku schronisk, w przypadku bezdomności, o psach, a moim zdaniem trochę pomija się, bagatelizuje problem kotów. To jest problem, który wymaga na pewno także dobrego uregulowania prawnego, bo jest tak naprawdę w ogóle nie uregulowany w naszym kraju. No, zobaczymy, co przyniesie czas. Psów mamy około 45 w chwili obecnej i tak jak wielokrotnie mówiłem, powiem po raz kolejny, nieważne jest jednak wbrew pozorom liczba tych zwierząt, bo niby to nie jest dużo 45, tylko jakie to są zwierzęta. No i my właśnie jesteśmy w schronisku tym, że to są w zdecydowanej większości psy w jakimś zakresie trudne adopcyjnie. Albo psy stare lub starsze mocno, takich, których już mało osób poszukuje, albo psy po przejściach, więc w jakiś sposób wykazujące zachowania, które no mogą obniżać tą chęć adopcji, czyli mogą psy, które gdzieś tam mogą się trochę bardziej stresować, mogą nawet jakieś zachowania agresywne w pewnych sytuacjach pokazywać, lub jakiś lęk separacyjny. No to są takie zwierzęta. Wzrosła nam liczba adopcji, gdzie zwierzę wraca po prostu z tej adopcji. To są trudne psiaki i one, ludzie poszukują zwierząt takich prostych adopcyjnie, jeżeli taki pies, który będzie wszystkich kochał, będzie reagował na te wszystkie polecenia, komendy. Takich zwierząt w schronisku za dużo nie mamy. To są jednak zwierzęta, które wymagają trochę więcej uwagi, trochę więcej czasu. No i obserwujemy niestety te zwroty.
1: Czyli decyzja musi być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem do tego.
2: Trzeba sobie zdać sprawę, no, że zwierzę w schronisku, no to ono najczęściej jest jednak po jakichś tam przejściach. My o tym mówimy, gdzieś tam staramy się na to zwrócić uwagę. No ludzie często bagatelizują to. Myślą, że to zwierzę jak pójdzie do domu, jak opuści mury schroniska, to ona w ramach takiego jakby podziękowania, w ramach takiego jakby będąc wdzięczne, no będzie takie dorany przyłóż, będzie idealne. Tak niestety nie jest. No i często niektórzy oczywiście podejmują jakąś pracę i przynosi ona jakiś efekt i później chwalą się, że udało się, że jest fajnie, no ale czasami no niestety te zwierzęta wracają i my to obserwujemy na co dzień. Więc jak odbieramy po raz kolejny telefon, że szukam psa niedużego, młodego i taki, który kocha wszystkich i wszystkie inne zwierzęta, patrz, koty, chomika i rybki, no to mówimy wprost, że u nas no, takich zwierząt po prostu nie ma, niestety. Nie ma, takich zwierząt po prostu nie ma. Trzeba trochę więcej, że tak powiem, tutaj siły i wysiłku włożyć w to. O, chociażby właśnie mija nas typowy reprezentant schroniskowy, pies o imieniu Milo. No pies po prostu już dużo zaawansowany wiekiem. No takich psiaków za bardzo nikt nie szuka i pewnie Milo będzie z nami dłużej niż krócej.
1: Ale z błyskiem oka i merdającym ogonem, bo spacer, więc perspektywa bardzo przyjemna i tej perspektywy wszystkim psiakom życzymy, żeby takich okazji do spacerowania z mieszkańcami było jak najwięcej. No i Państwa zapraszamy przede wszystkim. Chyba słuchacze Radia Złote Przeboje zostawię, czy też zostawimy z taką refleksją, nie wiem, czy Pan ją podziela, ponieważ ja odwiedzając różne schroniska, mając świadomość jednak ogromnego wkładu i wielu działań pracowników, żeby było dobrze, żeby zwierzakom było lepiej, to często opuszczając mury, czy przebywając w tychże murach, miałem poczucie takiej smutnej, przygnębiającej rzeczywistości, jeśli chodzi o otoczenie, estetykę. Cyferki być może nie napawają optymizmem, ale zdecydowanie optymizmem napawa to miejsce, w którym jesteśmy, bo jest nowocześnie, jest przyjemnie, jest komfortowo, także dla zwierzaków, więc wszystkich tych, którzy nie byli, zapraszamy, żeby odwiedzili, żeby sprawdzili, że może być przyjemnie.
2: Jak najbardziej. Ważna tylko informacja, śledzić nasz profil na Facebooku, naszą stronę internetową. No, ja też tak, jeszcze tak właśnie odnosząc się do słów pana redaktora, no my tu jesteśmy tak naprawdę domem dla tych zwierząt, nie ma co ukrywać. Nawet dzisiaj taką refleksję z pracownikami mieliśmy. Myślę, że dla połowy psów, które przebywają w schronisku, my tak naprawdę będziemy domem do końca tak naprawdę ich życia, a jak nie więcej dla połowy. A niektóre z nich, bo były przecież w adopcji i wróciły, to czasami odnosimy wrażenie, że one chyba specjalnie tak się zaczynają źle zachowywać.
1: Przywiązały się do was.
2: Po to, żeby tutaj wracać i tutaj tak naprawdę odżywają i te zachowania znikają, więc no jest to jakaś taka refleksja, że jakby nie patrzeć, jesteśmy dla nich jednak domem, tak? A dla niektórych to jesteśmy domem już od wielu, wielu lat, dla tych, które tutaj mijaliśmy nawet psów.
1: Na szczęście po przeprowadzce zwierzaki w wałbrzyskim schronisku mają dużo, dużo lepsze warunki. Oczywiście trzymam kciuki za to, żeby podopiecznych było jak najmniej. No i na to wpływ macie oczywiście wy sami, wszystkich mieszkańców Wałbrzycha. Zachęcam gorąco do odwiedzenia tego miejsca. Być może do adopcji jego podopiecznych, a po nowej siedzibie, przypomnę, oprowadzał kierownik schroniska Michał Niewiadomski.
0: Ciekawe wydarzenie w Wałbrzychu.
1: A teraz czas na wakacyjne plany, bowiem poznaliśmy datę kolejnej odsłony festiwalu Art Cup, który po raz kolejny, po raz drugi już odbędzie się w Wałbrzychu 29 i 30 sierpnia. Zaprasza marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
7: Szanowni Państwo, to już drugi rok drugiej edycji Mistrzostw Jeździeckich Art Cup z inicjatywy pana przewodniczącego Jerzego Pokoja, pana Gandrzeja Sałackiego. 29-30 sierpnia to jest ten czas, kiedy na Zamku Książ przy Stadzie Ogierów Książ będzie wydarzenie, które zjednoczy, zintegruje, ale też przyciągnie największe gwiazdy polskiego filmu, polskiej kultury, które z jeździectwem są na co dzień, które będą się zmagały, które będą rywalizowały. Trudno wyobrazić sobie lepszą scenerię, lepsze miejsce niż Dolny Śląsk, niż Zamek Książ, niż miasto Wałbrzych. Tamto wydarzenie będzie przyciągało nie tylko artystów, nie tylko miłośników, pasjonatów jeździectwa.
1: Do udziału w tej imprezie zachęca także Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
8: Szanowni Państwo, ja tylko mogę powiedzieć w ten sposób, że strasznie się cieszę, że dochodzimy już do drugiego etapu, że rozpoczynamy cykl tych przepięknych zawodów książu na terenie Dolnego Śląska, za co dziękuję marszałkowi i Państwu Sałackim, że zechcieli skorzystać z tego miejsca, z naszego wsparcia i myślę, że to już będzie biegło przez lata.
1: Zapraszają także organizatorzy Andrzej i Aneta Sałaccy.
9: Może ja zacznę od spraw takich mocno technicznych. Chciałem powiedzieć, że Mistrzostwa będą gwiazd odbywały się w czterech konkurencjach jeździeckich. To są skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, western i powożenie. I część z tej rzeszy gwiazd, aktorów uczestniczą w rozdzielonych tych konkurencjach, ale również mamy bardzo znane postacie, które przyjeżdżają też do nas i kibicują. Na przykład Daniel Olbryski.

0: Napis będzie pod zamkiem w Książu, natomiast smagania jeździeckie będą na terenie Państwowego Stada Ogierów w Książu.
1: Co najważniejsze, impreza odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, 29 i 30 sierpnia. Bardzo ważnym wydarzeniem będzie benefis pana Andrzeja Seweryna, który w tym roku obchodzi 80. urodziny. To będzie taka wisienka na torcie, a oprócz pana Andrzeja Seweryna będziemy jak co roku gościć plejadę gwiazd. Co roku zapraszamy oprócz stałych bywalców nowych artystów i w tym roku zaszczyci nas Tomasz Kot, Dawid Ogrodnik, Wojciech Mecwaldowski, no i oczywiście Katarzyna Dobor, matka chrzestna naszej imprezy i jej główna organizatorka, Sonia Bochosiewicz, mnóstwo gwiazd, pani Emilia Krakowska, także bardzo gorąco zapraszamy.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Zatem Art Cup Festival po raz kolejny na Dolnym Śląsku, również w roku 2026 w te wakacje, a my zmieniamy temat.
2: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
3: Moim i Państwa gościem teraz w programie Radia Złote Przeboje jest Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: A będziemy rozmawiać o tym, jak nasz region się zmienia i to chyba przede wszystkim dobre wiadomości dla tych, którzy te okolice poznają podróżując na dwóch kółkach. Dobre wiadomości dla rowerzystów, dla mieszkańców, ale też pewnie dla gości, bo te inwestycje i te zmiany można też rozpatrywać w kategorii takiej formy zaproszenia właśnie tutaj do nas. A mówimy o nowych trasach rowerowych, które się pojawiają. No właśnie, zdradźmy więcej szczegółów. Cóż to za inwestycje?
4: No zapewne pan redaktor zapyta o nową infrastrukturę rowerową, którą tak naprawdę przygotowujemy do etapu już inwestycyjnego, ponieważ od kilku lat funkcjonuje już bardzo popularna i bardzo dobrze odbierana ścieżka rowerowa na nieczynnej od lat linii kolejowej 330 na odcinku Kamienna Góra Krzeszów Okrzeszyn. Pierwsze 8 kilometrów na odcinku osiedle Antonówka, Kamienna Góra, Krzeszów, tak jak powiedziałem, od kilku lat funkcjonuje i cieszy się bardzo dużą popularnością, zarówno dla rowerzystów, jak i dla spacerowiczów, dla rolkarzy, osób biegających. Generalnie jest to pierwsza taka infrastruktura cywilizowana w naszej gminie i w powiecie, która stała się takim centrum rekreacyjnym, bardzo popularnym. No i zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego. Jesteśmy na etapie finalizowania etapu dokumentacji. No i szykujemy się już do etapu ogłaszania przetargu, który, no mam nadzieję, że pod koniec tego roku nastąpi.
3: To bardzo cieszy, ale jak wiadomo, to nie są tanie rzeczy.
4: Tak, no to nie są tanie rzeczy. Przyjmuje się i mamy takie doświadczenie, że szczególnie na tej infrastrukturze byłej kolejowej, która jest dosyć trudną infrastrukturą, przyjmuje się, że za kilometr ścieżki no, trzeba zapłacić około nawet miliona złotych, bo tutaj nie tylko przygotowanie podbudowy, ale też i wyczyszczenie tych rowów bardzo głębokich, infrastruktury wzmacniającej samą ścieżkę i też wzdłuż tej ścieżki prowadzone są w przeważającej większości też bariery zabezpieczające przed jakimiś upadkami, więc no, jak łatwo policzyć, 6-kilometrowy odcinek może kosztować 5-6 milionów złotych, no ale to rzeczywiście, gdyby nie środki zewnętrzne, no to gmina, szczerze trzeba sobie powiedzieć, nie byłaby w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia, a ten nasz odcinek ścieżki rowerowej jest priorytetowy dla projektu dolnośląskiego, czyli cyklostrady dolnośląskiej, odcinek ścieżki kamiennej, tak zwanej też o charakterze międzynarodowym, bo to zmierza też w stronę Republiki Czeskiej, jest zapisany w strategii, więc myślę, że tutaj z tego źródła finansowania będziemy w dużej części finansować to zadanie.
3: O zakresie prac już pan wspomniał troszeczkę, ale myślę, że warto za te kulisy zajrzeć. co dostaniemy na koniec? Bo lista działań jest oczywiście długa, ale co będzie tym efektem końcowym, jeśli chodzi o standard, jeśli chodzi o możliwości dla rowerzystów?

0: No myślę, że to jest bardzo wysoki standard, bo w większości naszej gminy jest bardzo dużo tych ścieżek rowerowych. Zazwyczaj są one poprowadzone po drogach leśnych, po drogach polnych, śródpolnych, natomiast tutaj mówimy o standardzie drogi asfaltowej o szerokości 3 metrów plus po pół metra pobocza z każdej strony, czyli no łącznie 4 metry. Bardzo, jeśli chodzi o ten standard, wysoka infrastruktura, która no umożliwia, tak jak powiedziałem, też i jazdę na rolkach, nartorolkach i różnego rodzaju inne aktywności. I co nam to daje? Przede wszystkim nam otwiera kolejne części, kolejne miejscowości naszej gminy, ponieważ ten ruch poprowadzony zostanie właśnie w kierunku kolejnej dużej atrakcji w naszym powiecie, czyli Chełmska Śląskiego. Natomiast dalsze odcinki otwierają tak naprawdę na Republikę Czeską naszych mieszkańców, ponieważ gdyby kolejny etap tej ścieżki został prowadzony w kierunku na przejście graniczne w Libnej, no to tak naprawdę pięknie nam się otwiera ta ścieżka rowerowa na Skalne Miasto w Czechach. No to już nie muszę mówić, jaka to jest atrakcja. I ta atrakcja tak naprawdę nam łączy Kamienną Górę, Krzeszów i właśnie tą no, piękną skalną atrakcję w Czechach.
1: Potrzeby są duże. Cieszy to, że ten progres jest zauważalny i że również gmina Kamienna Góra w proces rozwijania cyklostrady dolnośląskiej się angażuje, ale jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, chcielibyśmy więcej, więc ja też o potrzeby, marzenia czy wizje chciałem zapytać, jeśli chodzi o rozwój tej sieci tras rowerowych w przyszłości.
0: No to tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że takim naturalnym partnerem czy partnerami do rozwijania tych ścieżek rowerowych będzie sąsiadujące z nami gmina Lubawka, no i przygraniczne gminy czeskie. Jest to idealny temat na projekt transgraniczny, który by połączył te ścieżki rowerowe po stronie czeskiej i polskiej. Natomiast to jest tylko część naszej gminy, to jest ta część zachodnia, a połowa druga naszej gminy, czyli część wschodnia, znajduje się w regionie górskim i podgórskim, w rejonie bezpośrednio znajdującym się w parku Rudawskim, Parku Krajobrazowym. To są wspaniałe miejscowości, pewnie znane: Czarnów, Rędziny, Raszów, Skalnik, najwyższy szczyt Ruda Wianowicki znajduje się na terenie naszej gminy. No i pomysł na tą górską i podgórską część naszej gminy jest właśnie taki, aby stworzyć tam kilka tras MTB. Tutaj gmina Kamienna Góra współpracuje ściśle, jest członkiem Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety. Nie dalej jak miesiąc temu otwieraliśmy wspólnie z MTB Strefa Sudety, otwieraliśmy sezon rowerowy w Kochanowie, w naszej gminie. No i doszliśmy do takiego porozumienia wspólnego, że kolejnym etapem naszej współpracy będzie stworzenie kilku takich pętel w Rudawach Janowickich, które też mają ożywić turystycznie naszą gminę, ale z drugiej strony przygotowujemy się na stworzenie infrastruktury wokół góry Wielka Kopa, na której już niedługo ma powstać wieża widokowa.
1: No właśnie, to kolejna atrakcja, do której pewnie za chwilkę jeszcze wrócimy, natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze o tę trasę, o której mówimy aktualnie, bo jak sam pan wspomniał i też domyślam się, że konstruowanie, budowanie nowego odcinka to zawsze jest wyzwanie, ale wydaje się być podwójnym, jeśli mówimy tutaj o dawnej linii kolejowej, to może generować jakieś dodatkowe utrudnienia czy też koszty. A jak to się przekłada na terminy? Kiedy możemy spodziewać się efektów tych działań?
0: No ja myślę, że końcówka tego roku to jest ten czas, w którym będziemy próbować wyłaniać wykonawcę, czyli to będzie przetarg, który zapewne potrwa miesiąc lub dwa. My mamy już pewne doświadczenia, ponieważ te jak powiedziałem, pierwszy odcinek już powstał kilka lat temu. Wiemy o tym, czego się wystrzegać i jakie też, jakich też błędów nie popełniać z pierwszego tego etapu. Te doświadczenia są dla nas bezcenne. Myślę, że przyszły rok to będzie tym rokiem, w którym prace się rozpoczną. Tak jak powiedziałem, dokumentacja jest na etapie finalnym. Myślę, że w ciągu półtora roku będziemy mówić o oddanej inwestycji już do użytku.
1: Czyli okolice 2027 możemy celować powoli 28.
0: Tak, jeśli mówimy o tym odcinku właśnie Krzeszów, Chełmsko-Śląskie.
1: Jasne. Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra, jest z nami, przypominam, i do tego spotkania my w Radiu Złote Przeboje wrócimy po krótkiej przerwie. Bądźcie z nami.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Aquazdrój Wałbrzych wraz z Fundacją The Sport zapraszają mieszkańców na bezpłatne treningi biegowe przygotowujące do biegu Nocy Letniej, który odbędzie się w sobotę 20 czerwca tego roku. Spotkania kierowane są zarówno do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, jak i dla tych, którzy biegają regularnie. Treningi odbywać będą się w każdy poniedziałek o godzinie 19, a biegacze wystartują spod Aquazdroju. Celem treningów jest przygotowanie uczestników do biegu Nocy Letniej, poprawa kondycji oraz promowanie aktywnego stylu życia. Udział w zajęciach nie wymaga wcześniejszego doświadczenia biegowego. Treningi mają być okazją do stopniowego budowania formy, zdobywania motywacji oraz wspólnego spędzania czasu. Te treningi, spotkania są bezpłatne i otwarte dla wszystkich, a poprowadzą je sportowcy z Fundacji The Sport, która organizuje Bieg Nocy Letniej 2. Nie są wymagane zapisy. Wystarczy przyjść na start przygotowanym adekwatnie do warunków pogodowych i zacząć biec.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Fanów Orientu i egzotyki zapraszam na Zamek Książ. Tam zagościło ostatnio samurajskie miecze. To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy zaprezentować Polakom w tak pięknym miejscu, jakim jest Zamek Książ w Wałbrzychu, tak ważny element historii, kultury i tożsamości Japonii, jakim jest artystyczny miecz. Technologia ich wykonania nie zmieniła się od ponad 1000 lat, wyjaśnia Hiroshi Kojima, nadworny kowal cesarza Japonii. Unikatowa kolekcja Polskiej Sekcji Towarzystwa Zachowania Artystycznego Miecza Japońskiego będzie pokazywana w Zamku Książ do końca tego roku. Ostatnie niedzielne spotkanie rozpoczęło się połączeniem internetowym z Japonią. Przybyłych do Zamku Książ gości wernisażu nowej odsłony gabinetu osobliwości przywitał licencjonowany kowal cesarstwa Japonii, wspomniany pan Hiroshi Kojima. Na wystawie przez najbliższe pół roku zobaczyć można m.in. katanę z XVI wieku, ikoniczny typ miecza używany w epoce Sengoku z atrybucją Bizen Kiyomitsu, wakizashi kanaye, wykonany przez kowala Takeda Shingena, a także wakizashi chłopięce z oprawą z bawiącymi się psami. Ponadto w książu można oglądać miecze tanto typu yoroi shoshi, służące do przebijania zbroi, oraz tanto z XIV wieku, wybitnej jakości z epoki Muromachi. Sporo skomplikowanych nazw, jeśli więc nie jesteście znawcami tematu i ciężko wam sobie te eksponaty wyobrazić, to tym bardziej warto znaleźć chwilę, by zajrzeć do Zamku Książ i zobaczyć je na własne oczy. Wystawę uzupełniają drzeworyty Yoshitoshiego ze słynnej serii 100 widoków Księżyca. Wyjątkowe przedmioty wypożyczyli do książa Marta Kędziora-Nowaczek oraz Paweł Nowaczek, założyciele Polskiej Sekcji Towarzystwa Zachowania Artystycznego Miecza Japońskiego. Sztuka Japonii skupiona jest na ulotnych emocjach i wrażeniach przy nieustannym uznaniu prymatu natury jako genezy kultury, co doskonale odzwierciedla minimalistyczny design obecny w każdej sferze życia, wyjaśnia Marta Kędziora-Nowaczek. Ostrze miecza japońskiego można kontemplować godzinami. Odbijające się na nim światło wzbudza różne zjawiska optyczne. Zobaczymy na nim linię horyzontu, góry czy słoje drzewa. Na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto i kiedy wykuł dany miecz, dodaje Paweł Nowaczek. Otwarty w czerwcu ubiegłego roku gabinet osobliwości w Zamku Książ to jedyna wystawa stała, która ciągle się zmienia. Powrót do zamku po ponad 80 latach oryginalnych barokowych witryn hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga stał się podstawą do podjęcia dialogu z jego historyczną kolekcją osobowości, naturaliów, przyrządów naukowych i dzieł sztuki. Jak mówią twórcy, gabinet osobliwości to nie jest zwykła wystawa. To doświadczenie, które przenosi w czasie w świat XVIII-wiecznego gabinetu hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga, który należał do najwybitniejszych panów na Książu, a zarazem pozwala spojrzeć na zamek oczami dawnych kolekcjonerów osobliwości. Ludzi, którzy widzieli świat jako miejsce pełne cudów i tajemnic. Ta przestrzeń była kiedyś miejscem elitarnym. Gabinet był dostępny dla nielicznych. Zniszczony podczas wojennej zawieruchy, przez dekady istniał tylko w przekazach i dokumentach. Dziś jego duch powraca i jest bardziej intrygujący niż kiedykolwiek, bo cały czas się zmienia. Wystawa została zaprojektowana tak, by pobudzić ciekawość i zatrzymać na chwilę w innej epoce. Wędrując między eksponatami, poczujemy się jak odkrywcy, badacze i goście wyjątkowego, arystokratycznego salonu pełnego nieznanych historii. To propozycja zarówno dla dla miłośników dawnych epok i sztuki, jak i dla tych, którzy szukają czegoś nietypowego z nutą tajemniczości i przygody. Do tworzenia razem z nami tej fascynującej opowieści o naturze, kulturze i nauce zapraszamy kolekcjonerów z całego kraju. Za nami czwarta już odsłona tej ekspozycji, mówiła kuratorka wystawy Katarzyna Sielicka.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Teraz jednak wracamy do spotkania z naszym gościem. Przypomnę, jest nim Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Rozmawiamy o nowych trasach rowerowych, o rozwoju cyklostrady dolnośląskiej w tym regionie i nowych propozycjach dla miłośników aktywności w Kamiennej Górze i okolicach.
2: To warto wiedzieć.
1: To jedna z ważniejszych informacji. Dotknęliśmy tematu też turystyki, bo różne rodzaje turystyki na Dolnym Śląsku się pojawiają. Ruszamy szlakiem kulinarnym. Inni wybierają te trasy, które związane są z górami, ale ostatnio cieszące się popularnością szlaki wiodące trasą wież widokowych, no właśnie, cieszą się dużą popularnością i również w tej materii możemy się pochwalić. Wielka Kopa o taką wieżę się wzbogaci. Cóż to będzie za inwestycja?
0: Mam nadzieję, że Wielka Kopa, czyli czwarty najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, 871 metrów nad poziomem morza, wróci tak naprawdę na mapę tych wzniesień, które ponownie na nich stanie wieża widokowa, ponieważ przed 1945 rokiem na Wielkiej Kopie była taka wieża, co prawda kilkunastometrowa, drewniana, ale ona nie przetrwała próby czasu. Chcemy ten fakt zmienić. Jest już dokumentacja też techniczna, która przewiduje postawienie dokładnie w tym samym miejscu, w tym pierwotnym miejscu na samym szczycie Wielkiej Kopy nowej konstrukcji, konstrukcji metalowej, konstrukcji trwałej, prawie 30-metrowej. Tutaj autorem tej koncepcji czy samej dokumentacji jest jedna z najbardziej znanych i cenionych w tym kontekście firma Izba z Wrocławia. Ja tylko powiem, że to oni właśnie projektowali wieżę widokową na Trójgarbie, czy w centrum Wałbrzycha i wiele, wiele innych. Także cały projekt powstał z wielkim poszanowaniem dla natury, bo zależy nam na to, żeby ta wieża wkomponowana była idealnie w tą przestrzeń, a gdyby tak się stało, byłaby to pierwsza wieża widokowa w całym powiecie kamiennogórskim.
1: No to najważniejsze pytanie, kiedy te linie horyzontu z wysokości będziemy mogli zobaczyć?
0: No tutaj powiem szczerze, że jestem zdeterminowany, jeśli chodzi o powstanie tej wieży widokowej, bo jej losy nie miały dużo szczęścia. Pozyskiwaliśmy, aplikowaliśmy bez powodzenia kilkukrotnie o źródła zewnętrzne. Udało nam się dopiero za trzecim razem i tu rzeczywiście mamy już pieniądze na koncie z programu rządowego dla gmin górskich. Aktualnie finalizujemy już pozwolenie na budowę, więc to jest już etap bardzo zaawansowany. Też końcówką roku, tak jak w przypadku ścieżek rowerowych, w końcówką roku ogłaszamy przetarg, więc myślę, że to już jest bliżej niż dalej. Trudno mi powiedzieć, jak długo potrwają prace nad tą wieżą. Myślę, że rok czasu musimy sobie na to poświęcić, bo musimy zwrócić uwagę, że to jest jeszcze trudniejsza infrastruktura niż ścieżka rowerowa, z trudnym dojazdem dla wykonawców. No i rzeczywiście też sama praca powstaje w terenie leśnym, więc to wymaga dużego przygotowania. Myślę, że dopiero 2028 to jest ten termin, w którym realnie możemy mówić o udostępnieniu nowej wieży widokowej dla turystów.
1: To póki co musimy się uzbroić w cierpliwość, ale jak Państwo słyszycie, czekać będzie warto. Tym bardziej, że z samym powstaniem wieży wiąże się też rozwój tej infrastruktury rowerowej, więc nie tylko na taką wycieczkę po to, by zobaczyć panoramę okolicy, będziemy mogli się wybrać, bo ta inwestycja też generuje rozwinięcie tych tras rowerowych i tutaj z naciskiem na tych, którzy celują w MTB.
0: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że należy zwrócić, że sama Wielka Kopa już budzi zainteresowanie. Informacja medialne na temat właśnie tej wieży widokowej już spowodowały zwiększenie tego ruchu turystycznego. Już ludzie oglądają i przyzwyczajają się do tego miejsca, bo można oglądać jeszcze artefakty po pozostałościach tamtej wieży, ale z drugiej strony należy pamiętać, że Wielka Kopa i ta wieża widokowa jest w bezpośrednim sąsiedztwie z bardzo dużą atrakcją na Dolnym Śląsku z kolorowymi jeziorkami w Wieściszowicach. I połączenie tutaj tych dwóch produktów turystycznych będzie taką dźwignią, jeśli chodzi o rozwój turystyczny na ziemi kamiennogórskiej.
1: Czyli co, stawiamy na turystykę i przyciąganie jeszcze większej liczby gości niż dotychczas. No i chyba taki tryb, w którym będziemy intensywniej zachęcać do tego, by poznawać te nasze najbliższe okolice, bo nie trzeba jechać na drugą stronę Polski, żeby zobaczyć coś ciekawego, żeby skorzystać z atrakcji, bo mamy też je tutaj. A nie zawsze myślimy o tym w kategoriach właśnie tego, że coś, co jest blisko nas, może być atrakcją.
0: Zdecydowanie tak. Już teraz zapraszam do odwiedzenia gminy Kamienna Góra, szczególnie tych miejsc, których jeszcze nie znamy, bo do odkrycia jest bardzo dużo. Już zachęcam na przykład do odwiedzenia Raszowa, które znajduje się pod Wielką Kopą. Tam znajduje się przepiękne mauzoleum rycerskiej rodziny von Schafgorsz, bardzo znanej rodziny na Dolnym Śląsku. Jeśli ktoś chce zobaczyć piękne renesansowe tumby nagrobne i przepiękne zdobienia architektoniczne, jest obiekt dostępny, serdecznie zapraszam.
1: Te inwestycje, o których mówiliśmy, w nieco dalszej perspektywie nas czekają, bo rok 2027-2028, więc ta cierpliwość się przyda, będzie wskazana, ale to nie znaczy, że w międzyczasie nic się nie będzie działo, wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że zakładam, że podobnie jak w przypadku inwestycji, okres wiosenno-letni jest takim czasem, w którym wszystko przyspiesza, tak też jeśli chodzi o atrakcje i wydarzenia, więc gdybyśmy mieli jeszcze o tym życiu regionu powiedzieć, gdybyśmy chcieli zapełnić nasze kalendarze i wykorzystać wolne chwile właśnie w tym miejscu, to co przed nami?
0: No przed nami w okresie wakacyjnym jedno z największych w regionie wydarzeń kulturalnych, ale to rzeczywiście jest takie wydarzenie, które przez wiele lat wpisywało się do jednych z najciekawszych wydarzeń kalendarzu Dolnego Śląska. Mówię tutaj o 23. edycji zlotu Krasnali w wyjątkowym miejscu, w rezerwacie skalnym Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie. Myślę, że dla większości mieszkańców tutaj regionu wałbrzyskiego jest to miejsce znane. To jest impreza, która odbywa się zawsze w ostatnią sobotę lipca i warto tutaj przyjechać z rodzinami, z dziećmi. Jest to wyjątkowe miejsce, wiele godzin wspaniałej zabawy i już serdecznie zapraszam. A poza tym, jeżeli mieszkańcy Wałbrzycha chcą zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe dożynki w gminie wiejskiej, też serdecznie już zapraszam. 12 września w tym roku uroczystości odbędą się w Pisarzowicach.
1: No to jeśli mamy jeszcze jakieś luki w wakacyjnych planach i kalendarzach, to jest dobry moment, by je uzupełnić. Mamy kolejne wydarzenia, które do puli tych atrakcji możemy sobie dopisać. No a tymczasem czekamy jeszcze na postęp prac i mam nadzieję, że kolejne dobre wiadomości dla rowerzystów, dla miłośników rowerów w gminie i w całym regionie będziemy mogli przekazać. Czekamy na nowe ścieżki, czekamy na wieżę widokową na Wielkiej Kopie, a te dobre wiadomości dziś w Radiu Złote Przeboje przekazywał nasz gość, wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ale my się jeszcze nie żegnamy. To nie koniec programu Tydzień w Wałbrzychu. Za chwilę wiadomości dla miłośników kina. Sprawdzimy, co ciekawego na dużym ekranie można w nadchodzącym tygodniu będzie obejrzeć, ale najpierw troszkę o pracy wałbrzyskich policjantów, a tej pracy w minionym tygodniu nie brakowało.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Wałbrzyscy funkcjonariusze oraz policjanci z powiatu wałbrzyskiego i jedynie podczas czwartkowego wieczoru zatrzymali w mieście i regionie trzech kierujących, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista wydmuchał tym razem blisko 3 promile. W czwartek po godzinie 18 dzielnicowi pierwszego komisariatu zatrzymali pierwszego mężczyznę. Do kontroli drogowej doszło w Starych Bogaczowicach na ulicy Głównej. 49-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego wydmuchał, uwaga, 2,86 promila. Utracił tym samym uprawnienia do kierowania pojazdami i noc spędził w policyjnej celi. Po tym jak wytrzeźwiał, został przesłuchany, no i czeka go oczywiście sprawa sądowa. Mężczyzna musi się liczyć z konfiskatą równowartości pojazdu, gdyż nie należał on do niego. Ten sam dzień, chwilę później, czyli czwartek, po godzinie 21.30 dzielnicowi drugiego komisariatu przeprowadzili kontrolę drogową na ulicy Krynickiej w Wałbrzychu. Tym razem wynik badania to 1,67 promila alkoholu w organizmie kierującego. Mieszkaniec Wałbrzycha również utracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów i kolejne godziny spędził w policyjnej celi. Tak jak poprzednik, 36-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut i będzie musiał stanąć na sądowej wokandzie. Będzie się musiał także liczyć z konfiskatą równowartości pojazdu. Natomiast około godziny 22 policjanci komisariatu w Głuszycy pełnili służbę na terenie swojej gminy przy Grunwaldzkiej. Zauważyli oni jadącego drogą publiczną rowerzystę. Okazało się, że 45-letni kierujący znajdował się tym razem w stanie po użyciu alkoholu. Miał 0,27 promila tej substancji w organizmie. Mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego ostatecznie otrzymał mandat karny w kwocie 1000 zł, a następna taka sytuacja może zakończyć się sporządzeniem wniosku o ukaranie, a sąd orzeknie w stosunku do nietrzeźwego kierującego jednośladem zakaz kierowania tym środkiem transportu.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Jedną z filmowych propozycji wałbrzyskiego kina Apollo na ten weekend jest film pod tytułem Miłość w czasach apokalipsy, czyli najnowsza propozycja w reżyserii Anne Emont. Pełna ciepła i optymizmu komedia romantyczna, rozgrywająca się w cieniu kryzysu klimatycznego. 45-letni Adam jest życzliwym właścicielem schroniska dla zwierząt. Aby zwalczyć swój lęk związany z ekologią, zamawia terapeutyczną lampę solarną. Za pośrednictwem infolinii technicznej dostawcy lampy poznaje Tinę, kobietę, której głos koi wszystkie jego obawy. To nieoczekiwane spotkanie zmienia wszystko. Ziemia drży, a serca eksplodują. Jaki będzie tego efekt, przekonacie się w ten weekend i w nadchodzącym tygodniu w sali kinowej. Propozycja numer 2 to film pod tytułem Młode matki. Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naima mieszkają razem w domu samotnej matki w Ligę, próbując poukładać życie sobie i swoim dzieciom. Każda z nich niesie inny bagaż doświadczeń, inaczej rozumie macierzyństwo i zmaga się z własnym lękiem, samotnością czy bezradnością. Bracia Darden po raz kolejny kierują uwagę na tych, których łatwo zepchnąć na margines. To czuła, przejmująca opowieść o młodych kobietach, które mimo zagubienia i trudnych startów wciąż próbują znaleźć miłość, oparcie i własną drogę. Młode matki to druga premiera w repertuarze kina Apollo, a propozycja numer 3 to inspirowany prawdziwą sprawą dramat sądowy o jednej z najgłośniejszych nierozwiązanych zbrodni w Irlandii i Francji. Sprzeczne dowody, manipulacje i emocje sprawiają, że pytanie o winę staje się coraz mniej oczywiste. To film Werdykt w reżyserii Davida Merrimana i Jima Sheridana. Inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą dramat sądowy, który wraca do jednej z najgłośniejszych zbrodni w Irlandii i Francji, Jim Sheridan prowadzi widza przez proces pełen sprzecznych tropów, emocji, manipulacji i pytań, na które nie ma prostych odpowiedzi. To 90 minut gęstego napięcia, w którym każda wersja wydarzeń może zmienić sposób patrzenia na winę i niewinność. W centrum tej historii nie chodzi tylko o samą zbrodnię, ale o to, czy można wydać wyrok tam, gdzie wątpliwości wciąż pozostają żywe. Z kolei w czwartek 28 maja pokaz specjalny w ramach filmowego klubu Seniora i tutaj o godzinie 13 projekcja filmu Wartość sentymentalna. W życie sióstr Agnes i Nory po latach wraca ich ojciec. Słynny reżyser zjawia się z propozycją roli dla Nory, a gdy ta odmawia, zatrudnia hollywoodzką gwiazdę, która wywraca ich rodzinne relacje do góry nogami. Najnowszy film Joachima Triera to poruszająca opowieść o powrotach, ambicjach i skomplikowanych więziach. gałęziach. Jeśli więc te trzy premiery, o których mówiłem wcześniej, to zbyt mało, zapraszam także na ten specjalny czwartkowy pokaz, oczywiście nie tylko dla seniorów. Warto zajrzeć, warto sprawdzić, a do kolejnych premier i filmowych propozycji będziemy wracać w następnych wydaniach magazynu Radia Złote Przeboje, bo w tym odcinku to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję, że byliście z nami.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
0: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 3, 17, 41...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15...
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Tydzień w Wałbrzychu, tak właśnie nazywa się nasza weekendowa audycja w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM. Ja nazywam się z kolei Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na ten najbliższy odcinek. A w nim dziś zaproszenie na aktywny, sportowy, górski Dzień Dziecka. Już za kilka dni startuje Wspinfest.
4: Mamy blisko skałki, my się wspinamy, jest mnóstwo wspinaczy, mnóstwo ludzi outdooru naokoło, wśród naszych przyjaciół. I zainicjowaliśmy właśnie takie wyjście większą grupą w skałki.
3: I tak właśnie narodził się ten festiwal wspinaczkowy, którego druga już edycja wystartuje 29 maja. Za chwilę także przegląd wydarzeń tygodnia, co działo się w mieście, co działo się w regionie, o tym Wam opowiemy, a wśród aktualności i nowości m.in. wieści dla pasażerów komunikacji w regionie.
5: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił uchwałę Rady Miasta Wałbrzycha dotyczącą ograniczenia dostępności przystanków autobusowych na terenie miasta dla przewoźników prywatnych.
3: Co to w praktyce oznacza, to już za moment wyjaśni Bogdan Widawka, a później opowiemy także o inwestycyjnej pożyczce obronnościowej, z której skorzystać mogą firmy na Dolnym Śląsku.
6: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również lepszyć.
3: Szczegóły niebawem, a teraz czas na spotkanie z pierwszym dziś gościem.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
4: Dzień dobry, Dominika England, współorganizatorka i współinicjatorka festiwalu, rodzinnego festiwalu wspinaczkowego Wspinfest, który odbywa się podnóża Karkonoszy, w sercu Karkonoszy, w Kamp 66, w Ścięgnach pod Karpaczem.
3: I do tego miejsca będziemy zapraszać, no właśnie, kogo? Może od tego zacznijmy. Kto jest Waszą grupą docelową?
4: Naszą grupą docelową są rodziny. Są rodziny, które lubią spędzać czas w outdoorze, na zewnątrz. Pragniemy inspirować najmłodszych, młodzież, dzieci, dorosłych również. Inspirować do tego, żeby spędzać czas alternatywnie na zewnątrz, czy to w skałkach, ponieważ oczywiście, jak nazwa sugeruje, jest to festiwal wspinaczkowy, ale tak naprawdę zapraszamy i inspirujemy do alternatywnych sposobów spędzania czasu właśnie w naturze.
3: Najmłodszych chyba trzeba przede wszystkim zachęcać, bo w różnych okolicznościach i w różnych kontekstach mówimy o tym, że jednak dzisiaj królują media społecznościowe, nowinki technologiczne. No i to życie, ta codzienność często przenosi się do świata wirtualnego. W przypadku dorosłych częściowo skale bywają różne, no ale w przypadku najmłodszych ta skala jest chyba dużo większa.
4: No tak, absolutnie. To jest główny prowoder, główny powód organizowania tego festiwalu, czyli zauważamy, oczywiście trudno tego nie zauważyć, że dzieci i młodzież mają coraz większe problemy z ogarnięciem tego, co się dzieje naokoło. Już nie chodzi właśnie o różne używki, te mentalne, typu social media, ale też fizyczne. Mam wrażenie, że świat, który jest, no, bardzo przyspieszył w ostatnim czasie, często te dzieci zostają same. Rodzice nie mają bardzo często czasu dla nich i mimo, że chcą, to energia też ich tak pochłania, ponieważ chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, ale gdzieś tam te energetycznie nie mają nawet szans i czasu, żeby inspirować ich, żeby wskazać im inne kierunki. My uwielbiamy pracę z dziećmi i widzimy, że od nich zależy nasza przyszłość i dlatego dajemy im wskazówki, jak mogą się inspirować, jakie mają alternatywy, że życie przede wszystkim w outdoorze jest najbardziej inspirujące i najciekawsze i że ta wspinaczka, która tak naprawdę jest naszym DNA, może sprawić dużo frajdy i chcemy stereotyp strachu też przede wszystkim przełamać. Dużo ludzi ma wrażenie, że och, to jest zbyt ekstremalny sport. To nie jest sport ekstremalny, co będziemy też pokazywać różnymi warsztatami, szkoleniami. to może sprawiać dużo radości, ale też takiej motywacji wewnętrznej, medytacji i psychicznie i fizycznie może bardzo wzmocnić człowieka już od 4-5 roku życia.
3: Szlaki już trochę przetarliście, bo to druga odsłona festiwalu. Co się będzie działo, to pewnie za chwilkę opowiemy, a cofając się do tego, co było, jak się ta pierwsza odsłona udała?
4: To był spontan, bo zaczęliśmy organizować festiwal 3 miesiące przed wydarzeniem. Tak naprawdę główną inspiracją jest miejsce, jest Camp 66 w Ścięgnach, w którym ja osobiście i mój mąż, moja rodzina, jesteśmy zakochani od 10 lat. Bywamy tam regularnie i widzimy potencjał, przestrzeń dla rodzin, dla dzieci. Nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale też polskiej, zagranicznej. To było dla nas takim zalążkiem tego pomysłu, że zróbmy coś fajnego. Mamy blisko skałki, my się wspinamy, jest mnóstwo wspinaczy, mnóstwo ludzi outdooru naokoło, wśród naszych przyjaciół i zainicjowaliśmy właśnie takie wyjście większą grupą w skałki. Chcieliśmy absolutnie, żeby było to dostępne dla wszystkich, żeby znaleźć partnerów, którzy będą mogli wesprzeć właśnie program festiwalu, razem z nami zorganizować różne atrakcje. W każdym razie miejsce jest przepiękne, która tam przyjedzie, to się zakochuje i wraca. I jest przestrzeń na to, aby robić tego typu wydarzenia.
3: A skoro pierwsza edycja się odbyła, druga odbędzie się za chwilę, to znaczy, że są zainteresowani, to znaczy, że jest potrzeba kontynuacji tej idei i promowania wspinaczki. Nie ukrywam, że ja też chyba należę do grona tych, którzy gdzieś tam w głowie ten mit może nie pielęgnują, ale mają, że jednak jest to troszkę ekstremalne, bo jak myślimy o górach, to spacer, wycieczka, nawet najtrudniejszym szlakiem okej. No ale wspinaczka to już nie jest coś, czego człowiek podejmuje się od tak po prostu.
4: Tak, dokładnie. Oczywiście, jak każdy sport, najlepiej mieć osobę, która odpowiednio poprowadzi, wprowadzi w ten sport. Jest wtedy po prostu łatwiej. Są osoby, które same zaczynają, idą sobie na ściankę. Oczywiście od tego najlepiej zacząć, ponieważ tam nauczymy się wszelkich podstaw. Najlepiej w ogóle jest się zgłosić na kurs, jeżeli złapie się bakcyla, żeby instruktor już konkretnie przedstawił wszelkie wątki bezpieczeństwa tutaj, tego sportu. Ale też dla nas jest bardzo fajne pokazanie tego, że to nie tylko strach, ale to przede wszystkim fun, to jest przede wszystkim radość. Radość naprawdę wszechstronna, pełnowymiarowa, właśnie od takiej, jak wchodzisz przede wszystkim, jak jesteś w tych skałkach, tutaj akurat my jesteśmy w Kluczych Skałach, dotykasz tą skałę, czujesz w swoich zmysłach i węchem i dotykiem tą inną materię, ale też poprzez fizyczny kontakt pokonujesz wszelkie swoje mentalne ograniczenia. Bardzo często są osoby, które są zakompleksione, są pełne strachu i się okazuje, że poprzez obcowanie z tą skałą to zanika, ponieważ to jest taka trochę medytacja, skupiasz się. Kompletnie się odcinasz od tego, co jest na zewnątrz. Skupiasz się na ruchach, na pracy, na głowie. Im wcześniej dziecko będzie wyeksponowane, zrozumie taką esencję tego sportu, tej aktywności, bo oczywiście dla jednego to będzie sport, bo jest wspinaczka oczywiście sportowa, dla innego to będzie aktywność, to będzie dzienna praktyka, tak jak aerobik. Im wcześniej jakby dziecko jest wyeksponowane na tą aktywność, tym się wydaje, że jest większa szansa, że odnajdzie taką równowagę i będzie mniej narażone na negatywne bodźce, które dochodzą do nas ze świata zewnętrznego. Czy to są social media, to nam daje taką pewność siebie kompletną, mentalną i fizyczną. I to pragniemy przedstawić dzieciom poprzez zabawy, poprzez różne animacje, poprzez prezentacje, poprzez współpracę z cudownymi partnerami i no, jeżeli dzieci wychodzą zainspirowane, no to to zrealizowaliśmy swój cel.
3: Czy to się uda? Przekonamy się już za kilka dni, ale myślę, że na początek trzeba uchylić rąbka tajemnicy. Znamy już ideę, znamy koncepcję, więc zdradźmy, co się będzie działo, bo ten program jest dość szeroki. Myślę, że tych, którzy wspinaczkę lubią i dobrze znają, zapraszać specjalnie nie trzeba będzie. Być może kierujemy te słowa przede wszystkim do tych, którzy z tematem zetknął się po raz pierwszy. Co więc w ramach Spinfestu będzie się działo?
4: Ja się posłużę szybko programem, ponieważ on się ciągle zmienia. Co chwilę dochodzą tutaj nowe warsztaty, nowe osoby, które pragną zrobić coś fajnego też na festiwalu dla innych, zainspirować, coś pokazać. Na tą chwilę rozpoczynamy w piątek. Na początku będą kwestie organizacyjne. To będzie w piątek 29 maja. O godzinie 16 startujemy w Camp 66. Będzie przez kilka godzin, dwie godziny taka strefa w Spin Kids, gdzie dzieciaczki będą zaopiekowane, będą różne warsztaty, możliwości sportowych, rywalizacji, zarówno indywidualnych, jak i rodzinnych. Będą pokazywane różne wiązania wspinaczkowe, warsztaty wspinaczkowe. Będzie można sobie zobaczyć sprzęt, który jest używany nie tylko podczas wspinaczki takiej sportowej, ale też wysokogórskiej, wspinaczki w lodowcach. Będzie można porozmawiać z osobami, które no, na co dzień się tym trudnią, albo amatorów, którzy po prostu z amatorami, którzy się tym pasjonują, albo z osobami, które też gdzieś tam wcieliły to w swoje zawodowe życie.
3: Mówi Dominika England, współinicjatorka w Spin Festu. Kolejna edycja, druga już tego festiwalu wspinaczkowego dla rodzin, startuje 29 maja, a do programu wrócimy po krótkiej przerwie. Teraz czas na wieści z regionu, a o tym, co działo się w okolicy, opowie Bogdan Widawka.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
5: Witam. Przewoźnicy wygrywają w sądzie z miastem Wałbrzych. Od tego zaczynamy przegląd. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił uchwałę Rady Miasta Wałbrzycha dotyczącą ograniczenia dostępności przystanków autobusowych na terenie miasta dla przewoźników prywatnych. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał m.in. na naruszenie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz brak proporcjonalności i konsekwencji w przyjętych rozwiązaniach. W ocenie sądu zastosowane rozwiązania mogły prowadzić do dyskryminacyjności traktowania części przedsiębiorców wykonujących działalność transportową. Wyrok jest nieprawomocny, pisał o tym wałbrzyszek.com. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu teraz o starciu wałbrzyskiej policji z kibicami, ale póki co to scenariusz. Trenowali m.in. jak używać pałek, tarcz i jak rozdzielić kibiców. Na stadionie przy Ratuszowej odbyły się niedawno ćwiczenia policyjne. Funkcjonariusze z Wałbrzycha i Świdnicy trenowali, jak dbać o bezpieczeństwo podczas meczów i innych dużych imprez. Policjanci ćwiczyli przede wszystkim to, co w prawdziwej sytuacji jest najważniejsze. Sprawne ustawianie się w szykach, tworzenie kordonów i szybkie reagowanie na problemy. Symulowali typowe sytuacje podczas meczu piłkarskiego. Część zajęć była teoretyczna. Omówiono przepisy i różne sposoby działania. Najwięcej czasu spędzili jednak na boisku, ćwicząc praktyczne scenariusze. Trenowali też współpracę z grupami interwencyjnymi i zespołem wsparcia taktycznego, w tym prawidłowe używanie środków przymusu. Po co to wszystko? Takie regularne szkolenia mają jeden cel, żeby w dniu prawdziwego meczu czy dużej imprezy policjanci byli przygotowani i działali jak jeden zespół, pisał o tym Wałbrzych24.com. Bez podawania cen przy produktach na sklepowych półkach, bez cenników w zakładach usługowych. Tak jest w co drugiej skontrolowanej placówce. Wynika to z akcji Inspekcji Handlowej. Inspektorzy wystawili blisko 1000 mandatów właścicielom sklepów i zakładów usługowych z cenami widmo.
7: Były to sklepy zarówno dużych sieci handlowych, jak i stacje paliw, parkingi, hotele, punkty usługowe, salony fryzjerskie, warsztaty samochodowe. Inspektorzy wskazywali też m.in. na brak informacji o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką, co jest, przypomnę, obowiązkiem przedsiębiorcy.
5: Mówił naszemu reporterowi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który po wynikach tej kontroli apeluje do klientów o zwracanie uwagi na braki cen lub różnice między tym, co na półce, a co przy kasie. Na placu Górnika zakończono malowanie muralu poświęconego świętej pamięci Mieczysławowi Młynarskiemu, ikonie polskiej koszykówki i wieloletniemu liderowi białoniebieskich. To hołd dla człowieka, który swoją grą pisał najpiękniejsze karty w historii lokalnego sportu. Wybitny strzelec i charyzmatyczny kapitan przez lata był czołową postacią Górnika Wałbrzych. Szerzej o tym na stronie wałbrzych24.com. Kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, dziękuję. Teraz głos oddaję Igorowi Kociubińskiemu.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: 29 maja, czyli w najbliższy piątek, startuje Wspinfest. Rodzinny festiwal wspinaczkowy po raz drugi już zagości w Ścięgnach. No i na to wydarzenie zapraszamy rodziny z dziećmi. A co ciekawego będzie się tam działo, o tym opowiada współorganizatorka tego wydarzenia, Dominika Ingland.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
4: W piątek przewidujemy też tutaj taką specjalną prezentację, to już dla bardziej doświadczonych wspinaczy, dla osób dorosłych. Bartek Wnęk, który jest jednym tutaj z partnerów wydarzenia, dosyć znany influencer w świecie wspinaczkowym, przygotuje prezentację na temat wspinaczki bez partnera, tak zwane top rope solo. Wydaje nam się, że wspinaczka bez partnera jest niemożliwa, jednak jest możliwa, można sobie samodzielnie uprawiać tą aktywność. Oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu. I to szkolenie będzie w Camp 66, będziemy mieli mobilną ściankę wspinaczkową, na której będzie możliwe dokonanie takiej prezentacji. Następnie od 18 do 19 mamy przewidzianą prelekcję Piotrka i Janka Piotrowskich. Oni tutaj reprezentują agencję Dreammaker oraz WKW, czyli Wrocławski Klub Wysokogórski, i będą przeprowadzać tutaj taką rozmowę, relację z wyprawy do Kuby pod tytułem "Ten pomysł był tak szalony, że musiał się udać". I to była relacja właśnie ekiperska, więc zapraszamy serdecznie całe rodziny. Chcemy pokazać, że tak naprawdę już młodzież można angażować w niesamowite projekty. Antek jest chłopakiem, który teraz właśnie miał kilka dni temu egzaminy ósmoklasisty. Jest niesamowitym młodym wspinaczem, o którym myślę jeszcze usłyszymy nieraz.
3: Czyli do osiemnastki czekać nie trzeba.
4: Oj, nie, absolutnie nie. Im wcześniej się zaczyna, tym po prostu łatwiej i można wcześniej złapać tego bakcyla. Antek jest najlepszym tego przykładem, więc zapraszam na tą prelekcję, ponieważ no, przede wszystkim dzieci i młodzież, żeby porozmawiać nawet z Antkiem, tak? I posłuchać o tym, jak on widzi wspinaczkę. Myślę, że jest to bardzo, bardzo fajna taka opcja, żeby się podzielić tą wiedzą. No i wieczorem planujemy ognisko integracyjne oraz pokaz filmu. W sobotę z kolei startujemy jogą w Camp 66 z Keep in Touch, tutaj z naszą karkonoską joginką, która też ma regularne zajęcia jogi w Camp 66. I następnie udajemy się w Krucze Skały, gdzie od godziny 10 do 15 będzie już wspinaczka pod okiem instruktorów, doświadczonych osób. Dzieci będą mogły się wspinać razem z rodzicami, więc tutaj oferta jest bez jakichkolwiek tak naprawdę obostrzeń. Trzeba będzie tylko się zarejestrować wcześniej w piątek albo w sobotę, już tutaj na miejscu. I zachęcamy przede wszystkim dzieci, które nigdy się nie wspinały, żeby... No, po prostu nie ma zwykle takiej możliwości. Trzeba iść albo na ściankę, albo organizować instruktora. Tutaj będzie taka możliwość, żeby dziecko mogło doświadczyć tej wspinaczki w skałkach pierwszy raz. Ale zachęcamy oczywiście też osoby, które już się wspinają, no i też osoby dorosłe, które zawsze myślały, że na przykład no to jest sport nie dla nich, ale będzie możliwość też tutaj sobie powspinania się. No i jednocześnie w tym czasie na polanie pod Kruczymi Skałami będą różne zajęcia dla dzieci, będzie ognisko też, będzie Karkonoski Park Narodowy ze swoimi warsztatami, mnóstwo fajnych atrakcji, będą bańki mydlane, będą konkurencje, będzie quiz przyrodniczy, więc będzie się działo. Zapraszamy serdecznie. Po powrocie o godzinie 15:30 w kampie rozpoczynamy barbecue. W Camp 66 jest też cudowna otwarta restauracja, gdzie można się posilić. więc można wziąć swoje rzeczy, można tutaj spokojnie nie myśleć o tym, żeby cokolwiek zabierać i skorzystać z oferty barbecue albo restauracji.
3: A to tylko część atrakcji, o których dziś w programie opowiadała Dominika England. W Spinfest startuje 29 maja, a szczegółów szukajcie w internecie na stronie festiwalu.
2: Zmieniamy temat.
3: Dolnośląskie firmy zyskują nowe narzędzie wsparcia, poinformował kilka dni temu Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, a dokładniej chodzi o uruchomienie inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. To 30 milionów złotych, więc całkiem spory budżet przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu, który można wykorzystać na inwestycje. Jakie dokładnie, to postanowiła sprawdzić nasza reporterka Joanna Strutyńska, która właśnie m.in. z Pawłem Gancarzem rozmawiała.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
6: Produkt pożyczkowy dystrybuowany, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć, ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasach pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiemy.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: I tym tematem kończymy to wydanie magazynu Radia Złote Przeboje. Za uwagę dziękuję, Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jedno okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W Wałbrzychu niewiele się dzieje? To nieprawda, bo 28 maja można wygrać samochód na weekend. Jeśli szukasz nowoczesnego samochodu z dobrym wyposażeniem, wyrazistym wyglądem i w dobrej cenie, powitaj z nami markę Bike w salonie Auto Forte. Poznaj ciekawe SUV-y i wygraj samochód na weekend. Już 28 maja o 16 w Bike Auto Forte. Wałbrzych, Ludowa 58, obok Urzędu Celnego.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
13: Sprawdź to sam, check it out.
14: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Reklama.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda. Reklama.
4: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Sobota, minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
5: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze 3 sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
6: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
7: Dzięki, panie generale. Gratulacje. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
5: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
8: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
9: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również
8: Ciekawie też będzie na dole tabeli. O byt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
10: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
8: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
5: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17.30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. Wszędzie raczej słonecznie, najbardziej w centrum i w Wielkopolsce. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 23 maja to w kalendarzu, 8.03 to na zegarach. Ja przed mikrofonem, a w głośnikach...
11: Radio Złote Przeboje.
4: No pewnie, a w dodatku to taka a propos sportu piosenka Modern Talking. You can win if you want, czyli zwyciężysz, jeżeli chcesz. To tak a propos tego, co w naszych wiadomościach i piłkarskiej Ekstraklasy, że dzisiaj ostatnie rozstrzygnięcia. No trzymamy kciuki za wszystkich.

0: Kocham cię, czyli baj, myśli i słowa w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Ja tylko przypomnę, że jutro od południa w programie Niedziela z Beatą Kozidrak historie i anegdoty o jej piosenkach. No będzie, a właściwie było chyba ostatnio, tak, było o tej piosence. Było myśli i słowa tydzień temu, bo pamiętam, że Beata mówiła, że nie lubi tej piosenki, nie lubi jej śpiewać na koncertach, bo jakaś taka jest trudna w interpretacji.
1: Pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią. Tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować?
0: A no właśnie, bo zaczynała się od razu z grubej rury od Kocham cię. Jutro od 12 fajne anegdoty na temat wszystkich piosenek Bajmu, ale także Beaty. A to Fine Young Cannibals.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Wałbrzychu niewiele się dzieje? To nieprawda, bo 28 maja można wygrać samochód na weekend. Jeśli szukasz nowoczesnego samochodu z dobrym wyposażeniem, wyrazistym wyglądem i w dobrej cenie, powitaj z nami markę Bike w salonie Auto Forte. Poznaj ciekawe SUV-y i wygraj samochód na weekend. Już 28 maja o 16 w Bike Auto Forte. Wałbrzych, Ludowa 58, obok Urzędu Celnego.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej, a elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

listopadzie 2019 roku przyjechali do Warszawy. Niby niedawno, a już trochę czasu minęło i to był wtedy ich pierwszy koncert w Polsce, chyba od dekady. No i teraz już grupa specjalnie nie koncertuje, bo wokalista Morten Hackett zdiagnozował u siebie chorobę Parkinsona i przechodzi w związku z nią różne operacje. A wczoraj w Operze Leśnej w Sopocie, o właśnie, też żałuję, że nie byłem, bo się rozpoczął Sopot Hit Festival. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk obchodzili półwiecze pracy artystycznej, no i mogliśmy posłuchać m.in. Kombi i ONA. Kto nie słuchał, to dziś może nadrobić. Teraz nawet. Kiedy powiem sobie dość. ONA.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

9 minut i będzie 9. Madonna w Radiu Złote Przeboje nas tu oczarowała. Tak jeszcze a propos tego Sopot Hit Festiwalu w Sopocie, który zaczął się wczoraj, to dziś wieczorem na scenie diamentowe hity. I będą m.in. Wilki, ich troje, Tatiana Okupnik, Wanda i Banda oraz Piersi, a potem koncert zostawili nam piosenki, w którym utwory tych, których już z nami nie ma, czyli na przykład Kory, Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, Ryszarda Ridla. Ich muzyka w wykonaniu największych polskich gwiazd. No to będzie sentymentalnie. A to Taylor Dane.

Taylor Dane już kończy w Radiu Złote Przeboje, a my czekamy na wiadomości o godzinie 9, czyli za 6 minut. Ja tu mówię, że dzisiaj piękny, słoneczny, ciepły dzień. Wojtek Wiśniewski też o tym powie, ale w kontekście suszy, która nas czeka.

0: Banan sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Reklama. A teraz już zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
8: Słuchaj, gorące lato przed nami. Już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
9: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
8: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
10: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
8: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
11: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
8: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: 22 stopnie dziś w Gdańsku, 23 w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, 24 w Łodzi, 26 we Wrocławiu, 28 w Zielonej Górze. To cieplej niż w Tunezji. Wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. Patrzę w kalendarz. 23 maja to jest Dzień Teścia i Dzień Żółwia. No i tak się zastanawiam, czy z tej okazji trochę nie zwolnić, nie wolniej zagrać.
12: Radio Złote Przeboje.
7: I zwolnić te nasze przeboje do takiego żółwiego tempa. Nie, no może przyspieszmy jednak. O, od razu lepiej. Backstreet Boys już słychać. Aha, i Dzień Mamy się zbliża. Będę miał dla Was z tej okazji fajne koncertowe niespodzianki do zgarnięcia.

Dido w Radiu Złote Przeboje. Która na początku XXI wieku wydała dwie fantastyczne płyty, a potem się z show biznesu wycofała, bo nie lubiła pokazywać się w mediach, udzielać wywiadów i tęskniła za swym bardziej anonimowym życiem. Zresztą przez ten cały show biznes to miała stany lękowe i depresję, więc przerwa dobrze jej zrobiła, a przy okazji tej przerwy została żoną i mamą. Dziś ma 54 lata, 6 lat temu wyruszyła na dużą trasę koncertową, ale teraz znowu sobie odpoczywa, czyli taki długi 6-letni weekend jej się trafił. A u nas Chris Isaak i... O, piękna współpraca antenowa. Tak jest tytuł tej piosenki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
10: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

9:27 na zegarach. NSYNC w radiu Złote Przeboje. A propos Eurowizji, o której sporo było w ostatni weekend, przypomnę, wygrała Bułgaria, dalej był Izrael i Rumunia, no to na polskie jury konkursu spadła pewna krytyka za to, że Izrael był przez polskie jury oceniony najwyżej przy przeciętnej piosence, jak to wypisali internauci. Tylko żeby było śmiesznie, to Izrael na pierwszym miejscu wpisało 2 z 7 członków polskiego jury, ale ten ich werdykt był taki dziwny, bo sumowany i przetwarzany przez specjalny algorytm. A polscy widzowie najwięcej głosów dali Ukrainie i to chyba nie dziwi, bo zapewne dużo naszych zachodnich sąsiadów, którzy mieszkają w Polsce, się zaktywizowało. A my się aktywizujemy, jak ktoś się właśnie przeciąga i wstał niedawno. Przy Billim Joelu aktywizacja lepsza.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Reklama.
10: Nareszcie weekend.
11: Nareszcie sobota.
10: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Fanzy w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem, że zbliża się Dzień Mamy już we wtorek. Mam coś dla was fajnego. Dla ciebie, mamo. Taki koncert 3 czerwca wieczorem w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Koncert, na którym 10 tenorów wystąpi z najpiękniejszymi piosenkami dla mam. Co tam będzie można usłyszeć? No na przykład to... Tak jest, no skoro koncert dla mam. Ale będą też na przykład... Przeboje Skaldów. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. 22 44 30, dzwońcie i nagrywajcie 3 wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. 3 wyrazy z krótkim uzasadnieniem, dlaczego te wyrazy. Te najciekawsze, najoryginalniejsze wypowiedzi będę nagradzał podwójnymi zaproszeniami na koncert w Białymstoku, który 3 czerwca. Czekam 40 minut na wasze telefony.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Czas na sprawdzone wiadomości.
9: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
10: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadephul, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
9: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 osiemnastolatków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
11: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
9: Barcelona Olympic o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: 22 stopnie będą w Trójmieście, 23 w Kielcach i Katowicach, 24 w Warszawie, Krakowie, 26 w Bydgoszczy i w Szczecinie oraz Legnicy. Bez opadów, bez mocnego wiatru, sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. 22 44 30, dzwońcie i nagrywajcie trzy wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. Czekają podwójne zaproszenia na koncert dla ciebie, mamo. Radio Złote Przeboje. Ten koncert 3 czerwca w Białymstoku. Ja wybiorę najciekawsze wypowiedzi i będę nagradzał przed godziną 11.

Gerard Presgórwik w Radiu Złote Przeboje o Królach Świata. Piosenka. 3 dni do Dnia Matki, ten już we wtorek, a u nas przez cały tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na jakieś miłe chwile ze swoją mamą, na przykład wspólne wyjście na masaż do spa. Do tego konkursu wchodzimy przez naszą stronę złoteprzeboje.pl. Tam jest specjalny formularz, w którym też jedno proste pytanie, ale nie zdradzę jakie. Możecie wejść teraz i się przekonać i już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać. A ja przypomnę, że jak już jesteście niecierpliwi i chcecie iść na koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo, który w Białymstoku 3 czerwca, to no, w ciągu najbliższych pół godziny można wygrać podwójne zaproszenie na ten koncert. 22 4 4 3 0. Trzy cechy, którymi określicie swoją mamę. Nagrywacie na naszą sekretarkę, a ja potem wybiorę te najciekawsze zgłoszenia.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: To jest Radio Złote Przeboje.
2: Dobre na weekend.
3: Dobre na wszystko.

Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Czyli piosenki, które zyskały inne brzmienie. Roxanne, pierwszy przebój zespołu The Police z 1978 roku, choć na swój sukces musiał poczekać kilkanaście miesięcy, bo po pierwszym wydaniu spopularyzował go dopiero jeden z DJ-ów w klubach i wtedy wzięły go też stacje radiowe. Sting napisał utwór po spacerze po paryskiej dzielnicy Rozpusty, kiedy przyjechał do stolicy Francji na koncert. W 1999 roku George Michael postanowił wydać płytę z coverami i zaśpiewał także tę piosenkę w bardzo relaksującym stylu. Piękne i nastrojowe były te wersje George'a Michaela. Ale zostajemy przy policji.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem.

0: letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: To jest radio Złote Przeboje.

0: Dave Stewart, Candy Dulfer. Pięknie to zagrali. Tu Radio Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. To czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu do wygrania bilety na koncert dla Ciebie, mamo, w Białymstoku 3 czerwca. Karolina zadzwoniła i ładnie powiedziała. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Trzy słowa dla mamy. Dobro, troska, radość.
0: A no właśnie, i pięknie Karolina uzasadniła, że u niej tych słów trochę zabrakło, jeżeli chodzi o jej mamę, ale za to ona stara się taka być dla swojego dziecka. I tu jeszcze jedno nagranie.
2: Moje trzy słowa to z piekła rodem.
0: Jejku, jejku, jak ja mam to skomentować? To ja może zagram Heaven and Hell, niebo i piekło, CC Catch.

0: Szagi w Radiu Złote Przeboje. A to już tylko 4 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy o kolejnym mieście, w którym wieczorami nie kupimy alkoholu. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje, gra wam w sobotę. Zbliża się godzina 11, zapraszamy na wiadomości.
12: W stolicy powstanie super nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
13: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
12: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
15: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
16: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję, do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
12: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre warunki są w karkonoszach, w wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
17: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
12: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20:00 zmierzą się z Brazylią.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. I bez opadów. Na niebie słońce z lekkimi chmurami.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

chwila po 11. Jak niektórzy się wybierają na bazar, to nadstawcie ucha za chwilę o polskich truskawkach, które często z Polską mają mało wspólnego. Radio Złote Przeboje. Kacper Sosnowski, witam i tak pięknie gram.

Reniusi w Radiu Złote Przeboje. 11:10 na zegarach, pora na deser i na zakupy. Jak wylądujecie w sklepie niebawem czy na bazarze, a podejrzewam, że tak może być, to sprawdźcie, jak sprawa z truskawkami wygląda. Ja wczoraj kupiłem kilo za 16 zł i była kartka, że polskie. Ale sobie chyba pan tak napisał, bo potem jak w domu sprawdziłem, to się okazało, że tyle kosztują te z Grecji. Jak są zielone na końcówkach czy przy szypułkach, a te były, no to znaczy, że zbierane jako niedojrzałe i chwilę poleżały, na przykład w transporcie. I uwaga, uwaga, ceny polskich truskawek w hurtowniach wynoszą powyżej 20 zł. Także jak ktoś sprzedaje za tanio, to od razu lampka powinna się czerwona zresztą zapalić na tym bazarze. Truskawki nam fałszują.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Reklama.
22: W końcu...

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Metallica właśnie u nas zagrała, to pewnie fani Depeche Mode by chcieli, żeby ten zespół też się znowu pojawił. U nas za chwilę pojawi się ABBA i Chiquitita. W oryginale to była Roselita, dokładnie w rękach Roselity. Taki tytuł był tego ważnego dla świata nagrania. Ważnego, bo zespół pierwszy raz zaprezentował je na koncercie Music for UNICEF w 79 roku i połowa dochodu ze sprzedaży tej piosenki była przekazywana na rzecz tej organizacji. A od ponad dekady jest to już cały dochód. No i wiecie co? I udało się zebrać 5 milionów dolarów na działania UNICEF-u na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Także taka piękna siła muzyki i dobrych ludzi z zespołu. Od razu sobota lepsza, jak sobie takie dobre informacje przekazujemy.

0: to promocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Dzierżoniowie.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w

0: Belkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do Butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: W Wałbrzychu niewiele się dzieje? To nieprawda, bo 28 maja można wygrać samochód na weekend. Jeśli szukasz nowoczesnego samochodu z dobrym wyposażeniem, wyrazistym wyglądem i w dobrej cenie, powitaj z nami markę Bike w salonie Auto Forte. Poznaj ciekawe SUVy i wygraj samochód na weekend. Już 28 maja o 16 w Bike Auto Forte. Wałbrzych, Ludowa 58, obok Urzędu Celnego.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje. Idę jutro na Music of Queen Live, czyli taki Queen Tribute Show, zespół, który w naśladowaniu Queen doszedł ponoć do perfekcji. No jak nie ma oryginału, to trzeba się imitacją, że tak się wyrażę, cieszyć, prawda? A u nas od południa jedyna, oryginalna Marzena Rogalska i dzisiaj Tomasz Jacyków. Będą ploty i komentarze o ubiorze znanych osób między innymi.
1: I dowiecie się też, dlaczego Jacyków nie lubi zdrobnień.
2: No nie lubię zdrobnień.
1: Tak. Nie daj Boże mu powiesz...
2: Ponieważ mam organy, nie organki.
0: Dobre, dobre. A więcej od 12 polecamy. Oddział zamknięty już słychać.

0: Szanis w Radiu Złote Przeboje. W południe w wiadomościach ważne doniesienia z Krakowa, a od południa także u nas Marzena Rogalska. Dziś jej gościem Tomasz Jacyków. Ależ on się ładnie ubrał. Proszę sobie na naszym Instagramie sprawdzić.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura AGD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura AGD w Dzierżoniowie.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
8: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Reklama.
10: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Zaginęła 12-latka w Krakowie. Od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
12: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
11: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
13: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebną presję, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
11: Z ligi spadną Brukbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.

0: Uwaga, uwaga, wy przysiądźcie, kochani słuchacze Radia Złote Przeboje. To jest weekend jak marzenie, ale inny niż zwykle, bo oto najbardziej złośliwa bestia wpadła do mnie. Tomasz Jacyków się nazywa i on wam pokaże, jak wy się ubieracie.
1: Tak, mówią, że mam ozór nie od parady i liżę nim wszystko, co się da.
0: Aha.
1: Tra-la-la.
0: Dobra, dobra, próbuję tutaj zmienić narrację, ale wy zobaczycie do 15, jak on się rozkręci, co on będzie wygadywał. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomasz Jacyków i jego ostry jęzor z nami, ale żeby tak mówić i żeby sobie pozwalać na takie metaforki, takie uszczypliwości, żeby sobie tak operować językiem, ironią, to trzeba trochę czytać.
2: Trzeba chcieć. Ja jestem, zawsze o tym mówiłem, że jestem jedną wielką chodzącą dysfunkcją. Ja jestem bardzo dysfunkcyjnym człowiekiem. Od zawsze. Mam potworną dysgrafię, dysleksję. W związku z tym jakby jako przepretensjonalny, okropny bachor, stary, maleńki, w klasie trzeciej szkoły podstawowej zmusiłem moją nieszczęsną matkę do przeczytania mi imienia Róży. Moja mama czytała mi wszystkie lektury, książki w szkole, nauczycielki, no które, zdaje się, jak widać, no nie były gejzerami intelektu, bo one się zorientowały w piątej klasie szkoły podstawowej, że ja praktycznie nie czytam. Jak
1: czy ty miałeś właśnie audiobook w postaci głosu mamy?
2: Mamy i niezłą pamięć. I to było tak, że mama mi czytała raz, potem drugi raz, a potem ja po prostu czytałem, jakby patrzyłem w książkę i waliłem na pamięć.
1: Jacyków nie czyta.
2: Potem jakby stwierdzono właśnie, że to dysgrafia, dysleksja.
1: Dobrze, to powiedz mi, Tomku, jak ty...
2: Audiobooki są. Bardzo dużo słucham. Proszę moich bliskich, żeby mi czytali.
1: Dobrze,
2: i
1: ale
2: jeżeli
1: to już...
2: się uprę, to sam czytam. Nie mogę czytać więcej niż 2 godziny, bo potem mnie zaczyna bardzo boleć głowa.
1: To, żeby cię nie bolała głowa, proponuję Boba Marleya. Could You Be Loved? Przepiękny numer.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jeżeli mówię Tomasz Jacyków, co potem? Artysta? Stylista?
2: Dysfunkcyjny człowiek, który robi wszystko, żeby przeżyć swoje życie z największą satysfakcją dla siebie i radością dla innych.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Dzierżoniowie.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
0: Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Jacykowie, czasem zastanawiam się, czy my pewnych wielkich nazwisk ze świata mody nie podziwiamy z rozpędu. Co by było na przykład, gdyby Coco Chanel dzisiaj startowała ze swoimi garsonkami? Czy miałaby szansę na sukces?
2: Każdy czas ma swój czas i każde pokolenie ma swoich idoli i swoje gwiazdy. Nie można tego porównywać, dlatego że XXI wiek, czyli nasze myślenie teraz, jest kompletnie inne niż myślenie nawet końca XX wieku. No wszystko się zmienia. No, jeżeli byśmy wzięli Coco Chanel, no to była to sex workerka, która była wóz albo przewóz. No, była również kolaborantką niemiecką, no i braci Welthammerów, którzy, dzięki którym stała się najbogatszą kobietą świata w pewnym momencie, chciała posłać do obozu koncentracyjnego. No, była antysemitką. I wszystko dlatego, że musiała przetrwać. To nie była artystka Elza Schiaparelli, która przyjaźniła się z Salvadorem Dali i miała zupełnie inny stosunek do stosunku niż pani, która musiała mieć stosunek do stosunku zawodowy, bo inaczej by nie przetrwała. Gdyby nie fortuny kochanków, to mogłaby se dziubać kapelusze do tej pory. No,
1: ożywiłeś się, widzę.
2: Bo to wielka postać i dlatego, bo ona dlatego tyle zrobiła, dlatego zrobiła tę rewolucję, bo rewolucja była w niej.
1: A we mnie jest chęć, żeby zagrać dla ciebie Ricka Astleya. Never gonna give you.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Coco była przecenioną trochę twoim zdaniem ikoną mody, czy też każdy czas ma swoje prawa i nie można

0: Dziwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Euro AGD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Dzierżoniowie.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
21: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak się zastanawiam, Tomku Jacykowie, kto ma ostrzejszy język? Karl Lagerfeld czy ty? Karl to właściwie już miał.
2: Nie, w ogóle nie chcę się równać. To są tak zupełnie... Lagerfeld jest dla mnie ikoną, rzeczywiście.
1: Ale potrafił ikoną, też przy...
2: No on już... Ja uwielbiałem te jego bąmoty. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że one były mówione z jego punktu widzenia i z jego status quo. To było bardzo bogate niemieckie dziecko, które było bardzo pracowitym, niemieckim, bardzo bogatym młodzieńcem. I to jest tak, że właśnie Lagerfeld, on nic nie musiał, on miał wszystko zagwarantowane. I on wiedział, że on nie może być bardzo dobry, znakomity. On musi być jedyny taki. Słuchaj. I taki był. I ja nawet o tym nie wiedziałem, że on tak to pozycjonował. Aha. I ja zawsze o sobie tak mówiłem. To nie chodzi o to, żeby być bardzo dobry i żeby równać się z najlepszym.
1: Ale być
2: chodzi
1: jedynym
2: to,
1: takim?
2: Żeby być jedynym takim. Wszystko jedno. I to jest taka historia, że to jest historia, która jest tak samo skazana na sukces, jak i na porażkę. Bo jeżeli jesteś jedyny taki, to mówią tak, chcę pracować z tym gościem i z nikim innym. A w momencie, kiedy staje w konkurencji z 20 innymi, no to już, a czasami jest tak, że trzeba stanąć w te konkury.
1: Zastanawiam się, czy z Britney Spears jest ktoś w stanie stanąć w konkury, bo teraz na nią kolej. You drive me crazy.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich Tomek Jacyków i dalsza część naszej rozmowy. Będzie między innymi o tym, czy luksusowe metki wciąż mają znaczenie, o tym, jak modę traktuje pokolenie Z i o tegorocznej gali Met.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Wałbrzychu niewiele się dzieje? To nieprawda, bo 28 maja można wygrać samochód na weekend. Jeśli szukasz nowoczesnego samochodu z dobrym wyposażeniem, wyrazistym wyglądem i w dobrej cenie, powitaj z nami markę Bike w salonie Auto Forte. Poznaj ciekawe SUVy i wygraj samochód na weekend. Już 28 maja o 16 w Bike Auto Forte. Wałbrzych, Ludowa 58, obok Urzędu Celnego.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
9: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
10: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
9: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
10: Cumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
8: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia, niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie, to wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To ja, Tomek Jacyków, jestem tutaj z Marzeną Rogalską i to jest weekend jak marzenie.
2: Tak, to jest weekend jak marzenie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy styl wymaga inteligencji, czy człowiek się z tym rodzi, no to wy zostańcie z nami, prawda?
1: Koniecznie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pytanie za 100 punktów do Tomka. Tomek Jacyków oczywiście.
2: Co jest gorsze? Brak gustu czy takie przekonanie, że ma się świetny gust?
3: Dla osoby samej zainteresowanej no to jest super. No, przekonanie o swojej wszechwiedzy i wszechmocy i kompletny brak refleksji. Dla reszty w zależności od zależności. Znaczy dla mnie jest fantastycznie. Bo mnie to cieszy, jak ludzie za własne pieniądze bawią mnie po prostu do łez. Inni mogą im zazdrościć. Jeszcze inni właśnie o to chodzi, że my produkujemy siebie codziennie, co rano, a wrażenia, jakie robimy na innych, no to jest sprawa tych innych.
2: Czyli to, że sobie tak poczynamy, łamiąc jakieś jednak ogólnie przyjęte...
3: Właśnie nie ma zasad, nie ma już ogólnie przyjętych zasad.
2: Nie ma.
3: Właśnie, no to...
2: No to czekaj, to no każdy to może chodzi, się no ubierać jak chce.
3: Kiedyś była ta klepsydra, no, że te wymiary, że coś tam i tak dalej, można wszystko.
2: Czyli koniec z demokracją stylu.
3: No jest w tej chwili trend na no dress code, że no, możesz wszystko i wszyscy mogą wszystko i inkluzywność to jest jakaś bzdura, wymyślona po prostu jakby na potrzeby debaty uniwersyteckiej. Natomiast jakby ludzie nie są inkluzywni. No mamy różne pragnienia, różne oczekiwania wobec świata, różne wymagania. W związku z tym nie jesteśmy równi, no.
2: W sensie, że każdemu coś innego do szczęścia potrzeba? Wrócimy do tego jeszcze. A tymczasem Christina Aguilera, Lady Marmalade.

0: Czy my Polacy ubieramy się coraz lepiej, czy coraz drożej? I jednocześnie jeszcze jest w nas lęk, że boimy się być ocenieni, że jesteśmy źle ubrani.
1: My Polacy jesteśmy bardzo podzieleni. Jest grupa, która ubiera się tak, że ma coraz więcej ubrań i jest coraz modniejsza. I jest grupa bardzo świadomych ludzi i bardzo dorosłych i młodych ludzi, która bardzo selektywnie dobiera ubrania. Ale to jest grupa, która jest zamożna w wiedzę i gotówkę.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna, biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
15: Rossmann. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nurtuje mnie taka kwestia. Pytanie oczywiście do Tomka Jacykowa. Czy pokolenie Z nie daje psztyczka w nos tej modzie premium, tym wielkim domom mody? Coraz częściej słyszę, że dla nich logo jakiejś marki to jest obciach, że to logo straciło już taką rolę uwodzenia.
2: Nie, to jest tak, że rzeczywiście są sezony, że ta logomania jest większa, są sezony, że ona jest mniejsza.
1: Oni nam teraz pokazują, mamy to w nosie w ogóle, oni nie będą kasy wydawać na...
2: Bardzo teoretycznie, a praktycznie jest tak, że właśnie młodzież, jest różna młodzież, natomiast jakby...
1: Czyli to nie jest ich cecha
2: logo
1: wspólna.
2: Jest po to, żeby mogli się ucieszyć ci ludzie, których nigdy nie było stać na logo. I żeby mogli ucieszyć się tak bardzo, żeby inni się też ucieszyli razem z nim, z nimi. To ucieszenie się to może być też zazdrość. Jak widzą w oczach czyjś zazdrość. I dlatego, ponieważ jakby tych platform jest tak bardzo dużo sprzedających rzeczy, które nie mają nic wspólnego z prawdziwością, że tak naprawdę te symbole i loga marek, one przestały mieć znaczenie.
1: W tym programie, pamiętajmy, muzyka ma znaczenie. Ace of Base, Beautiful Life.

0: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Euro AGD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Dzierżoniowie.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Jacyków z nami. Tomku, oglądając gwiazdy i stylizację na tegorocznej Met Gali, zastanawiałam się, czy to jest przebranie, ubranie, czy to jest jeszcze sztuka. Madonna na przykład. Co ciekawe, oglądałam obraz akurat w Paryżu Leonory Carrington, kiedy Madonna była za ten obraz na Met Gali przebrana.
2: Znaczy, z którego jakby wyciągnięto tak, Madonnę.
1: Tak, którym się inspirowała.
2: No to teraz tak, i to, czy to Madonna się zainspirowała, czy też wielki Vaccarello, który projektuje dla Saint Laurenta, się zainspirował. I padło na Madonnę z układu jakiegoś. No i nagle, no bardzo pięknie to wyglądało, no super, tak, fantastycznie.
1: Tak,
2: mi się bardzo podobała akurat Ania Rubik, która po prostu jakby pokazała, że sztuka krawiecka jest po prostu sztuką i nie trzeba do tego obrazów malować, żeby to była sztuka.
1: Ania
2: Rubik
1: jest w ogóle super.
2: Bo to była przepięknie skrojona suknia, też zresztą z projektu Vaccarello dla Saint Laurenta, i to było po prostu, to była sztuka krawiecka. To jak ona się układała na pośladkach, to jak dekolt leżał, to jak się układała z przodu, no wszystko tam grało.
1: Widzisz?
2: Absolutnie.
1: Wywołamy?
2: Moda jest sztuką i koniec i kropka. I nie trzeba się przebrać za rzeźbę, żeby udowodnić, że moda jest sztuką.
1: Czas na snap. The power.

Niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem, Tomkiem Jacykowem, i będzie o tym, czy Tomasz ma dużą szafę, czy małą szafę kompaktową. I co strój mówi o nas.

0: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Dzierżoniowie.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak złowi.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji, wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
14: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
13: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
16: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
15: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
17: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
15: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
13: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni, ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury, deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Boże, ty słyszysz i nie grzmisz. Dlaczego czas tak szybko leci? Z nikim się tak fajnie o modzie nie gada, jak z tym Ansymonem Jacykowem.
2: No bo to są takie czasy, wiesz, że można wszystko. Ale czy trzeba?

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków z nami.
2: Otwieram teraz taki departament pod tytułem Moda i Psychologia. Czy ty potrafisz czytać ze stylizacji, z tego jak ludzie są ubrani? O, tu widzę takie kompleksy, tu widzę samotność na przykład, tu widzę ktoś obrósł w piórka, bo są świeżo zarobione pieniądze, to o czym mówiłeś.
3: No nie jesteśmy żywi, absolutnie tak. Znaczy jestem w stanie przeczytać, kto traktuje ubranie jako oręż, a kto traktuje jako tarczę. Ale to muszę mieć na to 3 minuty rozmowy albo 3 minuty obserwacji takiej osoby. Bo właśnie dlatego te ubrania są takie cudowne. Bo nimi możesz się w ogóle wystawić, ale za nimi możesz się genialnie schować. No właśnie o to chodzi.
2: No a jak to jest z tym ubieraniem się dla siebie i dla kogoś?
3: To jest tak jak ze sztuką, że sztukę uprawiasz dla siebie, ale bez odbioru innych ona nie ma sensu.
2: Okay.
3: Dokładnie tak samo, bo moda jest sztuką, bo moda jest tak naprawdę soczewką, w której gromadzi się cały niepokój świata, jaki się dzieje. I jeżeli ktoś wnikliwie patrzy na tę modę, obserwuje ją i wyciąga wnioski, to widzi, że te wszystkie niepokoje, że to wszystko tak naprawdę wchodzi w modę.
1: Wrócimy do tego tematu jeszcze, a tymczasem muzyka Mojo Lady.

0: Jak wyglądasz, Jacykowie, w domu? Czy można cię zastać w dresach, w puszystych kapciuszkach? Czy zawsze jesteś na tip-top?
1: Zawsze jestem po swojemu, wiesz? No nie jestem przebrany za nikogo innego, no.
0: Ale robisz sobie czasem taki dzień dziada w domu? W wyciągniętych tam...
1: Wiesz co, no właśnie nie.
0: Gaciach,
1: o tyle, tak. że nie mam takich gaci, wiesz? Dlatego, że... No że właśnie o to chodzi, że jestem z tych, którzy, że żeby coś przyszło, musi coś odejść.
0: Ja się z tym zgadzam, ale mam jedną prośbę. Ty nie odchodź, bo my jeszcze ze sobą tutaj do 15:00.
2: Autopromocja. Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Czy Tomek Jacyków charakteryzuje się tym, że ma małą szafę? Kilka rzeczy.
2: Bardzo treściwa.
1: Mała,
2: spora,
1: ale treściwa.
2: No, nie, no jakby to jest szafa kolesia, który od zawsze kochał ubrania, który się pozbywa na bieżąco rzeczy, ale jakby nie wszystkich. I ona jest treściwa. No ja naprawdę zawsze, ja nigdy nie kupowałam dużo rzeczy. Zawsze kupowałam rzeczy za drogie. Te, na które teoretycznie nie było mnie stać.
1: Żeby tak jak moja mama mówiła, żeby się tak to dobrze starzało, co drogie, to tanie, bo posłuży ci przez lata i zawsze będzie dobrze wyglądać.
2: Poza tym, no, jeszcze w tym XX wieku i nawet na początku XXI wieku często ta marka była gwarancją jakości.
1: Jakości, to prawda.
2: W tej
1: i
2: chwili właśnie
1: krawiectwa.
2: O to chodzi, rzeczy markowe nie muszą być gatunkowe.
1: Tak.
2: Nie muszą być jakościowe,
1: zgadzam.
2: Przepraszam.
1: Zgadzam się, teraz tak.
2: I to jest
1: się
2: właśnie
1: porobiło.
2: Tak, że a ja cały czas jednak rozumiesz tę jakość. Jakość ma, no jest czymś fantastycznym, bo to ty decydujesz, czy oddasz to koleżance, która będzie to nosiła kolejne 10 lat, czy ty sobie to odłożysz na 5 lat i za 5 lat to wyjmiesz i będzie to wyglądało świetnie w ogóle i będzie spełniało swoje znaczenie, czy też na przykład masz coś, co uwielbiasz, co jest piękne, wspaniałe i kochasz to ubranko i ono się po prostu rozsypuje na twoich oczach.
1: Czas na Headhunter Revolution in Paradise. Wracamy za chwilę.

0: Tomek Jacyków, Tomku, patrzę na ciebie i się zastanawiam, czy z wiekiem, z dojrzałością stałeś się mniej złośliwy, czy jesteś złośliwy, ale w wersji łagodniejszej, bardziej eleganckiej?
1: Myślę sobie, że tak jak wszyscy ludzie, z wiekiem dojrzewam. Mam nadzieję, że rozwijam się, a nie tetryczeję.
0: Bo dla mnie jesteś łagodniejszy.
1: Jak mnie poznałaś, byłem niespełna 40-latkiem. W tej chwili, za chwilę skończę 58 lat. To jest bardzo dużo doświadczeń i życiowych, i zawodowych. I ja przeżyłem już kilka zmian rzeczywistości. I cały czas chcę, żeby to był mój świat. I żeby te wszystkie czasy to były moje czasy. I żebym nie musiał mówić, a za moich czasów. Nie wszystkie te czasy są moje. Ja się i to nie one się będą dostrajały do mnie, tylko ja muszę się dostroić do nich,
0: bardzo
1: jeżeli
0: mi się to
1: chcę
0: podoba.
1: W tym uczestniczyć.

0: Zapraszamy na wieczór.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
17: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków, poproszę o twoje małe rytuały, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość.
2: Moim największym rytuałem i największym szczęściem nie są rzeczy. 30 lat temu spotkałem na swojej drodze Tomka, mojego życiowego partnera. I wchodzę w jego rytuały. Tomek wstaje wcześniej, bo karmi koty i przygotowuje płyny, czyli tam parzy różnego rodzaju ziółka, rozpuszcza sól w wodzie do płukania lustrzanu, no i jakby to trwa tam półtorej godziny mniej więcej to, co on robi. I ja mniej więcej już wtedy nie śpię, słyszę. I jak już słyszę, że już są wszystkie płyny zrobione, no to przychodzę i piję, właśnie najpierw płuczę te usta tą solą, potem biorę jakieś tam witaminy.
1: Niezłe spa masz z samego rana.
2: Tomek wychodzi na o tam 7.30, 40 wychodzi na tai chi, a ja idę sobie na 8 rano na kawę i zasiadam sobie na 40 minut na placyku i zaczynam dzień.
1: Fajnie.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: Kiecyku, w Tomku. Czas na rozstanie. Bardzo mi było z tobą przyjemnie i miło pogawędzić.
1: Było mi tak miło, jak za pierwszym razem, kiedy cię spotkałem.
2: Nie powiedzieliśmy o tym.
1: I poszliśmy razem do
2: Lumpeksu. I w ogóle dostałam tyle psztyczków, ale tak mi się podobał ten złośliwy dziad. Chyba proporcje mówiłeś, że miałam zaburzone.
1: Zaśmiałeś.
2: Biała bluzka, tak. Jeansy jakieś tu za dużo. W ogóle
1: no,
2: tak,
1: właśnie,
2: tak to było.
1: No przyjechał z Krakowa diament do oszlifowania. No i proszę
2: to
1: bardzo.
2: To byłam ja. W roli diamentu występowałam ja, a oszlifował mnie Jacyków. Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
5: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
6: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
7: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Euro AGD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Dzierżoniowie.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
15: Ach, to niska cena.
16: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
15: 15 na zegarach, weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich, natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii, mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
9: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją koordynacją wszelkich ruchów.
12: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
20: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
12: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w paśmie od Lublina aż po Kraków, gdzie indziej sporo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 18 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 28.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, gorąco Was zapraszam na to sobotnie popołudnie do wyjątkowych muzycznych dźwięków z lat 80. i 90. A na dobry początek mam dla Was artystę, który nazywa się tak naprawdę Roberto Zanetti, ale cały świat zna go pod pseudonimem Savage. Don't Cry Tonight, już teraz na dobry początek.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

26 lat temu powstał ten muzyczny projekt o nazwie Jugoton. W skład zespołu wchodzili m.in. tacy wielcy artyści, jak choćby Kasia Nosowska, Kazik Staszewski, Tomek Makowiecki, a także muzycy z zespołu Kult i WW, czyli to był słynny Jugoton i słynne Malciki. W to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. To teraz zabieram was na klubową muzyczną scenę Londynu, gdzie w drugiej połowie lat 90. rodzi się zespół, który błyskawicznie podbija nie tylko dyskotekowe parkiety Europy, ale także szczyty list przebojów. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Specjalnie dla was sporo energii od tej formacji Moloko.

0: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Dzierżoniowie.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: 3, 17, 41...
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15...
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad.
15: Hmm.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

To artysta, który przez wiele ładnych lat działał na brytyjskiej scenie punkowej, ale od czasu do czasu także tworzył takie genialne popowo-rockowe ballady. To Billy Idol, który 3 lata temu otrzymał, słuchajcie, własną gwiazdę w słynnej hollywoodzkiej Alei Sław. Tu radio Złote Przeboje. W sobotnie popołudnie za 28 minut będzie 16, to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz gwiazda, która pozostawiła po sobie ocean takich gorących, tanecznych numerów. Ona idealnie w latach 70. i 80. łączyła muzykę disco z R&B i pop, no i wychodziła z tego naprawdę genialna taneczna mieszanka, no choćby taka jak ta przed wami, Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Euro AGD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Dzierżoniowie.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: W Wałbrzychu niewiele się dzieje? To nieprawda, bo 28 maja można wygrać samochód na weekend. Jeśli szukasz nowoczesnego samochodu z dobrym wyposażeniem, wyrazistym wyglądem i w dobrej cenie, powitaj z nami markę Bike w salonie Auto Forte. Poznaj ciekawe SUV-y i wygraj samochód na weekend. Już 28 maja o 16 w Bike Auto Forte. Wałbrzych, Ludowa 58, obok Urzędu Celnego.
11: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
12: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę Magnes.

0: Za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Takie gorące, wiosenne popołudnie to takiej muzyki idealnie słucha się w cieniu, najlepiej leżąc na hamaku, dmuchawce, latawce wiatr i Urszula w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16, 23 dzień maja, mamy w kalendarzu, a dzisiaj dwie wielkie muzyczne osobowości tego kraju świętują swoje urodziny. No jedną z nich jest ona. Agnieszka Chylińska świętuje swoje, no umówmy się, 18 urodziny. Urodziny także dziś świętuje Dawid Podsiadło, to jeśli gdzieś tam Agnieszka albo Dawid nas słuchają, to życzymy wam samych pomyślności, no i fantastycznych koncertów, no i fantastycznych nowych płyt. Na w Radiu Złote Przeboje dorzucamy teraz do pieca i podkręcamy tempo w to sobotnie popołudnie, to zespół London Beats.

0: Och, to najsłynniejszy duet lat 80. Mike Oldfield i Maggie Reilly, a już po godzinie 16 będę miał dla Was podwójne zaproszenie na pewne muzyczne wydarzenia. I o nim opowiem Wam niebawem, zatem zostańcie z nami.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
13: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze, czy to będą określone brygady bojowe.
12: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4 000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5 000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
14: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
15: It's really cool. We really like this city.
16: No, już się zrobi się cieplej, to od razu.
17: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
18: No, ale to chyba je nie zraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją, o.
12: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Suwałk, Białegostoku, a także Krakowa. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 19, najcieplej w Zielonej Górze 28. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No a w tej godzinie będę miał dla Was muzyczną niespodziankę, o tym już za kilka minut. A na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję zanucicie razem z nami, i to niezależnie od tego, czy jesteście za kierownicą swojego samochodu, czy też na spacerze, a może po prostu leżycie na swojej ulubionej sofie. No to Jolka, Jolka, pamiętasz. Już teraz i budka suflera.

To gwiazda, która już we wrześniu wyruszy taką krótką podróż po Francji i da koncerty w tym kraju. Celine Dion w radiu Złote Przeboje, 13 minut po godzinie 16. A propos koncertów, to obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów da niezwykły koncert dla ciebie, mamo. No właśnie, dzień mamy, dużymi krokami się zbliża. Myślę, że to będzie fajny prezent, żeby podarować mamie. 10 tenorów wyśpiewa te największe złote zagraniczne i polskie piosenki, a koncert odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 22, 4, 4 i 3, 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał parę minut po godzinie 17.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
14: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
13: Cały rok, od zawsze.
14: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
15: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
17: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays. Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

Lubię was zaskakiwać się takimi dźwiękami w weekendowe popołudnie. Bam i bam, no i podaruj mi trochę słońca w radiu Złote Przeboje. Za 26 minut będzie 17, a to teraz w roli głównej ten oto zespół. Zespół Spice Girls w tym roku świętować będzie 30 lat od debiutu, choć dawno zespół się rozwiązał, no to ostatnio w mediach społecznościowych zrobiło się ponownie głośno o nim. Victoria Beckham poruszyła kwestię nowego projektu. Była wokalistka zespołu jest po prostu otwarta na nowy pomysł, że zamiast prawdziwych gwiazd na scenie pojawią się awatary zespołu Spice Girls. No jak sobie dobrze przypominam, to na taki pomysł niedawno wpadła także formacja ABBA, no i całkiem nieźle, słuchajcie, na tym wyszła. Za te koncerty przez prawie 3 lata zarobiła 2 miliardy funtów. No, zobaczymy, jak na ten projekt jeszcze zareagują pozostałe dziewczyny z zespołu Spice Girls. No, a w Radiu Złote Przeboje teraz jeden z najbardziej tanecznych numerów wszechczasów, który pojawił się w filmie Dirty Dancing. Dajcie głośniej.

0: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Dzierżoniowie. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40.

0: Wielkie zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
11: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
10: Sprawdź to sam, check it out.
11: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: No po prostu magia dźwięków. Nick Cave i Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje, a wy cały czas macie szansę na to, żeby wygrać jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert 10 tenorów. Wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne Złote Przeboje. Cały koncert odbędzie się 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Oczywiście w Białymstoku. 22 44 i 30. Czekam na wasze telefony. A finał zabawy już po 17:00. Nagrodzę najbardziej kreatywną wypowiedź.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Dzierżoniowie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Co za dzień.
9: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
14: Rossmann.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
16: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
18: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
17: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
19: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
17: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy. Powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu jeszcze proszę spodziewać się w paśmie od Suwałk aż po Lublin. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej teraz w Gdańsku 17, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam 27. 3 minuty po godzinie 17, no to panie i panowie, zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Cały czas czeka na was jedno podwójne zaproszenie na koncert do Białegostoku na 3 czerwca. Koncert 10 tenorów wyśpiewa te najpiękniejsze polskie i zagraniczne Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0. No a już teraz na dobry początek Johnny B. i The

piosenka jak najbardziej na czasie. Wariusz Manx, no i maj w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17. To teraz w roli głównej ten oto artysta. Rolling Stones, ale mi chodzi głównie o człowieka, który napędza głosem ten zespół, czyli Micka Jaggera, który już niebawem pojawi się w nowym filmie. Film zatytułowany jest Trzy siostry, a on zagra tam taką epizodyczną rolę latarnika morskiego na pewnej wyspie na Sycylii. Szykuje się naprawdę niezłe kino i to nie tylko te muzyczne. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystę, który nie tylko kochał muzykę, ale także kochał futbol. Podobno niektóre występy musiały być w miejscach, gdzie oddalone o przynajmniej 100 albo 200 metrów znajdowało się boisko sportowe, bo kochał piłkę nożną, potrafił za swoją drużyną pojechać nawet na drugi koniec świata. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bob Marley.

0: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Euro AGD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Dzierżoniowie.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.

0: Takie genialne numery z lat 80., 90. Gramy wam przez całą dobę w radiu. Złote przeboje to oczywiście był Cliff Richard na zegarach 17.30. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne złote przeboje. To wszystko odbędzie się na koncercie w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej 3 czerwca w ramach koncertu 10 tenorów dla ciebie, mamo. A po drugiej stronie telefonu powinien być Krzysztof. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie ja cię złapałem, chłopie, o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz nam.
1: Znaczy, wiesz co, jestem w pracy, wracam z pracy z Tomboru, z Katowic, więc powiem szczerze, no, na to zaproszenie jakoś się dodzwoniłem, dałem radę.
0: Poczekaj chwileczkę.
1: Ale do was się dodzwonić, to jest cud.
0: No to wygrałeś, powiem ci szczerze, los na loterii. Po pierwsze, poza anteną powiedziałeś mi, że twoja druga połowa uwielbia muzykę operową i operetkową. Jak ma na imię, powiedz mi?
1: Natalia.
0: I ona tak chyba po trochu zaraziła cię tą muzyką, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A powiedz mi, macie wielką ochotę przeżyć te niesamowite muzyczne emocje?
1: Tak, oczywiście.
0: Dobra, to zróbmy tak. Ja już tobie teraz wręczam jedno podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert, a ty po naszym rozstaniu, czyli po naszej rozmowie, natychmiast zadzwoń do drugiej połowy i powiedz, żeby się pomału pakowała i szykowała kreację. Co ty na to?
1: Dobrze.
0: Dobra, Krzysztof, w takim razie wielka przyjemność będzie taka, że już teraz wręczam ci jedno podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów dla ciebie, mamo. Mam nadzieję, że twoja narzeczona już niebawem też będzie jakąś przyszłą mamą dla twoich dzieci, więc to będzie fantastyczne zaproszenie. Krzysztof, gratulacje wielkie w takim razie.
1: Dziękuję ci śliczne.
0: Proszę bardzo, gorąco cię pozdrawiam. A już teraz w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych niezapomnianych dźwięków. To teraz słynna La Luna.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.
2: Jesteśmy otwarci! Nowy sklep RTV Eura GD w parku handlowym Big Dzierżoniów, ulica Batalionów Chłopskich 21. Przyjdź po wybrane produkty w super cenach. Zapraszamy do RTV Eura GD w Dzierżoniowie.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mam ogród teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max.

0: Starship w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dużymi krokami zbliżamy się do wieczornej pory dnia, chciałbym się powiedzieć, bo w studiu już pojawił się on, czyli Mariusz Stolmaszczyk i czas gwiazd.
1: Czas gwiazd, tak jest, nadejdzie od godziny 18, a dzisiaj tą naszą gwiazdą będzie Małgorzata Ostrowska. No i dowiecie się, czy nadal ma tremę, kiedy wychodzi na scenę, czego słuchała w latach 80. No i nie zabraknie dziś po 18 świetnych kawałków, takich jak Szklana Pogoda, czy też Meluzyna.
0: Mariusz Stolmaszczyk z wami od 18 do 21. Wojtek Babiaczek, no to cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę z takimi dźwiękami jak choćby ten to Whitney Houston.

złote przeboje. Powoli dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na niedzielę, a także rozpocznie się czas gwiazd. Dzisiaj wieczór z Małgorzatą Ostrawską.

0: Halo, Kacper?
1: Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Reklama.
13: Sobota, 18 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 kilometrów od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
15: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
14: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nad morskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nad morskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
16: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nią zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów. Chyba najsmaczniejsze na świecie obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
14: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło. W centrum około 27 stopni. W okolicach Katowic 28. No, nieco chłodniej nad morzem, bo tam może spaść temperatura poniżej 20 stopni. Ale jutro trzeba uważać na przykład na opady deszczu, a także burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Będzie dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Małgorzatą Ostrowską. Tak jest w Radiu Złote Przeboje już za chwilę. Ale teraz się rozbudźmy, dajmy głośniej. Mariusz Stelmaszczyk, jestem ode mnie. Son of Jamaica.

0: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tekst do Szklanej Pogody napisał Marek Dudkiewicz, a kompozytorem muzyki był Grzegorz Stróżniak. To jest taki metaforyczny portret polskiego społeczeństwa początku lat 80. uwięzionego w ogromnym marazmie późnego PRL-u oraz też realiach stanu wojennego. To właśnie dlatego piosenka szybko stała się hitem lat 80. No i wiele osób mogło się utożsamić właśnie z tym tekstem. A tak o utworze w Radiu Złote Przeboje opowiadała Małgorzata Ostrowska.
1: Jeśli chodzi o Szklaną Pogodę, to myślę, że ona przez długi czas rzeczywiście tak jak mnie uskrzydlała, tak mnie obciążała. Ale na szczęście przyszły inne piosenki, które troszeczkę zdejmują ze mnie ciężar Szklanej Pogody. Gołębi Puch i na przykład kompletnie inny Adriatyk, albo Lawa, albo równie energetyczna Meluzyna. To są wszystko utwory, które między siebie podzieliły ten ciężar zaszufladkowania artysty.
0: A zostając jeszcze przy interpretacji piosenki, Szklana Pogoda odnosi się też do izolacji i chłodu emocjonalnego tamtych lat. Piosenka utożsamiana była z życiem w blokowiskach i patrzeniem na świat przez szybę. Z kolei szyby niebieskie od telewizorów odnoszą się do jedynej dostępnej wówczas rozrywki i formy ucieczki, czyli telewizji, która w nocy rozświetlała okna blokowisk. No to posłuchajmy. W Radiu Złote Przeboje, Lombard, Szklana Pogoda.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrawskiej.
1: Droga pani z telewizji, co wieczór cała drze pyta, gdzie mnie pani? Mój toczy drogi z zabobonami, jak brakuje mi tchu.
0: A czy sama czuje się legendą?
2: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy. Bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: Natomiast legendą na pewno stał się utwór Meluzyna.

Meluzyna powstała w 1985 roku. Słowa napisał Krzysztof Grabowski, a skomponował muzykę Andrzej Korzyński. Wszystko to na potrzeby filmu Podróże pana Kleksa z Piotrem Frączewskim. Piosenka pojawia się w filmie w momencie, kiedy Kleks ze swoją załogą docierają do królowej Aby, w którą wcieliła się Małgorzata Ostrawska, a władczyni zaczyna snuć pewną opowieść. Meluzyna opowiada historię tajemniczej istoty, która zakochała się w równie tajemniczym pustoraku. Kto nie widział Kleksa, no to sprawa do nadrobienia. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Małgorzata Ostrawska, Meluzyna.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: To niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
23: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
24: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
25: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
26: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
25: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
26: Czyli?
25: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
28: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
29: Wow, zrobiłam dyszkę.
30: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
0: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Reklama.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tym razem zaglądamy do roku 1985, kiedy to powstał kawałek Gołębi Puch.
1: Cisza zagra, wokół nas się zbił Gołębi Puch. Perfekty kicz.
0: Numer znajdziemy na 5. albumie Lombardu Anatomia. Skomponował go Grzegorz Stróżniak, natomiast słowa napisała ówczesna wokalistka Lombardu, obdarzona cudownym rockowym głosem, a więc Małgorzata Ostrowska.

Fraza każda noc przynosi znów bezsensowny ból, ołów, nie gołębi puch, ma traktować o samsarze, czyli cyklu wcieleń, którego jesteśmy niewolnikami, i też cierpieniu duszy czekającej na kolejną, doskonalszą reinkarnację. Muzycznie utwór świetnie oddaje klimat polskiego rocka lat 80. Chłodne syntezatory, charakterystyczny puls perkusji i bardzo teatralny wokal Ostrowskiej sprawia, że gołębi puch do dzisiaj brzmi niezwykle charakterystycznie. No i sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Godzina 19 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, czas gwiazd, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje z Małgorzatą Ostrowską. Zresztą sama Małgorzata Ostrowska już za chwilę opowie, czy nadal jeszcze odczuwa tremę. A teraz dajcie głośniej, Mariusz Stelmaszczyk jestem i mam dla Was Lubega, Mambo Number 5.
8: Radio Złote Przeboje.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowie o tremie.
1: W momencie, kiedy wychodzę na scenę, zawsze mam tremę.
2: To zdrowo.
1: Ponieważ coś się zawsze może wywrócić i czasami się wywraca, co mi tylko to potwierdza.
2: Tak.
1: Ale czuję emocje wielkie. Mało tego, ja jestem w pozycji osoby, w takiej pozycji, w której nigdy w życiu bym się nie znalazła bez muzyki, bo ja jestem mało przebojowa, ja nie jestem człowiekiem, który prze do przodu,
2: pcha
1: się na nagłówki, krzyczy, skupia uwagę otoczenia, nie. Prawdopodobnie gdzieś bym tam przemykała sobie, nikt by na to nie zwrócił uwagi. Życie postawiło mnie na scenie, mam tam ludzi, którzy mnie słuchają. Coś nieprawdopodobnego. Nigdy w życiu, nie będąc Małgorzatą Ostrowską, piosenkarką, wokalistką, artystką, jak tego nie nazwiesz, nigdy w życiu bym tego nie osiągnęła. A poza tym, jak zaczyna grać muzyka, to ja rzeczywiście doświadczam jakiegoś wielkiego przypływu energii. Tak mnie energetyzuje.
2: A też mi się wydaje, że tutaj jeszcze jedno słowo. Najzwyklejsze, najprostsze, a może nie najprostsze, bo to w sumie nie jest takie łatwe do osiągnięcia w życiu, wbrew pozorom, jak można popatrzeć, to pojawia się takie poczucie szczęścia.
1: Tak, ale to z tą energią się zgadza. Tak, to
2: szczęście,
1: rzeczywiście.
2: Ta radocha,
1: zaczyna
2: taka
1: się muzyka, to się ze wszystkim zgadza. I z tą energią, której przypływ czuję, i z tym, że ktoś mnie słucha i że bardzo wiele osób mnie słucha. I przeżywa, że jestem w stanie dostarczyć im energii, czegoś fajnego, bo ludzie najczęściej jednak wychodzą totalnie uśmiechnięci z bananem na twarzy. Mówię o wyjściu z koncertu.
2: Tak.
1: Więc to jest piękne.
0: A my słuchamy już teraz Mister of America, Małgorzata Ostrowska w Radiu Złote Przeboje. Kiedy gnał!

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, jak gra się z synem.
1: Mój syn, po pierwsze, nikt mu nie zakazywał zajmowania się muzyką, ale też nikt go na siłę nie pchał w tym kierunku. On był tym zainteresowany, jest świetnym znawcą muzyki także i musiał po pierwsze najpierw pograć i założyć na przykład swój zespół, żeby udowodnić, albo nawet nie tyle udowodnić, żeby pokazać, że jest tym naprawdę zainteresowany, że nie jest to tygodniowa fascynacja. Potem został u mnie zatrudniony jako pracownik techniczny, nosił paczki, ustawiał sprzęt, robił próby przed koncertami i to trwało 8 lat. 8 lat pracował na to, żeby wejść na scenę i pograć, zagrać jako muzyk. Przez te 8 lat sumiennie uczył się grania. No.
0: A my słuchamy Lombard, taniec pingwina na szkle, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Mam ogród teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.

0: interesujące, kompletnie nie mam czasu, żeby to rozwijać. Nie wiem, no chciałabym na przykład nauczyć się montażu filmu, ale tak poważnie, tak żeby to było super.
1: Tak, że masz poczucie satysfakcji.
0: Chciałabym się nauczyć grać na fortepianie, chociaż skończyłam szkołę muzyczną, nie umiem grać. Umiem zagrać z nut, co nie znaczy, że umiem grać.
1: A to kiedyś chyba też powiadałeś, że chyba raz podczas koncertu, za czasów Lombardu,
0: ta,
1: że
0: to było że zagraliście. Totalna.
1: Bo to mi się skojarzyło, Krzysiek Grabowski z Piżamy i ze Strachów na Lachy opowiadał, że jak jesteś na moim koncercie, to masz gwarancję, że każdy koncert jest inny. Bo ja jak śpiewam, to ja nie słyszę, ja nie trafiam, więc zawsze śpiewam inaczej i oczywiście tutaj pół żartem, to wiadomo, trochę żartował, ale też pół żartem, pół serio właśnie ta wypowiedź mi się skojarzyła, jak często jesteś pytana o grę na instrumencie.
0: No nie,
1: na tej
0: gram,
1: zasadzie,
0: nie gram, nie urodziłam się do grania na instrumencie.
1: A to też przez tą,
0: chciałabym to zmienić.
1: Przez tą ekspresję też, oprócz tego, że jakoś nie tak, emocjonalność.
0: Tak, ja nawet rytmicznie nie potrafię na tamburinie zagrać.
1: Spoko. Ja uczyłem się w szkole podstawowej, była muzyka, kazali mi grać na flecie. Oczywiście zupełnie mi to nie wychodziło, więc moja mama poszła specjalnie do nauczycielki i poprosiła, żebym nie grał na flecie, więc wręczyli mi cymbałki, też nie wyszło.
0: Nie.
1: Więc też nie
0: miałem. Ludzie, co się rodzą do tego.
1: Do różnych rzeczy, tacy, ale niekoniecznie muszą to robić.
0: Ale chciałabym to przemóc. Mhm. Może kiedyś.
1: A w Radiu Złote Przeboje, dajcie głośniej, Lombard, śmierć dyskotece.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. 20 na zegarach. Sobota to jest dobry moment, żeby się odprężyć. Też przypominam, że dziś trwa Czas Gwiazd z Małgorzatą Ostrowską, z którą za chwilę powspominamy lata 80. I tak a propos lat 80., no to mam dla Was kawałek, który myślę, że każdy z Was zna bardzo dobrze od pierwszej do ostatniej nutki. A więc Mother Talking, You Are My Heart, You Are My Soul.

0: Podcast.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która tak wspomina lata 80.
2: Lata 80. to jest mnóstwo, morze melodii.
3: Tak.
2: A muzyka, no to jest melodia, no. Oczywiście, oczywiście jest pewien powrót, dlatego że tuż przedtem był pewien przesyt jakichś takich produkcji, piosenek, które często łamały wszystko. To oczywiście są poszukiwania.
3: Oczywiście, tak.
2: Ale ja myślę, że po prostu był niedosyt melodii. I dlatego do tego wracamy.
3: Tak sobie też pomyślałem, że zadam to pytanie o lata 80. No wiadomo, że jeśli chodzi o Polskę, no to myślimy o tej szarzyźnie, ale czy jest jakaś taka rzecz, o której pani myśli, za co uwielbia lata 80., odchodząc od tego ocet na półkach i tak dalej?
2: Za muzykę. Szarzyzna, ocet, musztarda, kolejki po chleb, ale muza była super, cała sztuka była super, bo tak to jest jakoś w społeczeństwie, że jak jest niedobrze społecznie, to sztuka się rozwija, wiesz, bo być może jest tak, że musi być taki, że sztuka jest tym wentylem.
3: No to
2: gdzie,
3: na pewno.
2: Gdzie uchodzi wszystko, cała frustracja, wszystko to, czego nie chcemy w tym dookoła, to ma tu swój upust w twórczości.
1: A w Radiu Złote Przeboje połowa lat 80. album Anatomia, Lombard, mam dość.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, czego słuchała w latach 80.
2: To były trudne czasy i to jakby z tego wychodziliśmy wtedy. Także coraz więcej było tych rzeczy, które ludzie przywozili z zachodu albo docierały jakimś cudem tutaj, ale nadal było to no niewiele. No, był David Bowie,
1: no tak, gdzieś tam
2: byli
1: się
2: Stonesi, byli Beatlesi, bo to było zawsze. Było Eurythmics, pamiętam. Akurat nie wiem, w tej chwili jak sobie próbuję uruchomić te drzwi lata 80., czego ja słuchałam.
1: Tak. Wszystko lubię, tak, co pani wymieniła.
2: Więc tego typu rzeczy słuchałam.
1: Tak, no to ja słucham tego samego.
2: Generalnie co tego, co dotarło.
1: A my docieramy do roku 1983 i albumu Śmierć w dyskotece, gdzie znajdziemy kawałek Droga Pani Stevie.

Droga Pani Stevie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piosenek Lombardu, utwór z satyrycznym komentarzem na temat wpływu ówczesnej telewizji na społeczeństwo. No właśnie, ale czy tylko ówczesnej? Kawałek, można tak powiedzieć, wyprzedzał swoje czasy. Dzisiaj wielu słuchaczy interpretuje go wręcz jako komentarz do współczesnych mediów, influencerów czy też telewizyjnych celebrytów. Choć piosenka powstała ponad 40 lat temu, no to jej przekaz nadal brzmi bardzo, bardzo aktualnie. Zresztą sprawdźcie. Lombard, Droga Pani Stevie w Radiu Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która tak opowiada o wizerunku scenicznym.
2: Bardzo istotne jest, żeby to, co wewnątrz i to, co pokazujemy na zewnątrz, było spójne, bo tylko wtedy jest szczere i autentyczne. Czyli bardzo często, albo najczęściej w naszym wykonaniu zawsze, wizerunek jest odzwierciedleniem tego, co mamy wewnątrz. Ja dzisiaj wyglądam, jak wyglądam, bo ja przeszłam już ten etap. Ja już zrzuciłam z siebie wszystkie, no parę elementów zostało, bo bez tego, bez kolczyka, bez bransoletek może by było zbyt drastycznie.
1: Ale kolory cały czas są.
2: Kolory są, ale ja ograniczam je. Ograniczam je, bo taką mam potrzebę. Gdzieś jest pewien przesyt i się wszystko usuwa. Przyjdzie moment, być może, że zresztą przychodzą momenty, że jakieś elementy się włącza. To ja oczywiście

0: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

bądź. Przytul mnie, prowadź mnie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

Radio Złote Przeboje 91,8 FM.